0: wyjdą.
1: SK2.
2: SK2.
3: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: zdania, borec z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. A ja
1: czuję,
0: ja krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: ciągnąć, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda, brzegir wie, cicha woda wie. Brzegiry trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: Daj mnie.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
5: Jeszcze wczoraj pogoda na dzisiaj zapowiadała się, no, deszczowo, nieciekawie, ale tu dzisiaj patrzy niespodzianka i to miła. Na mapach pogody widać, że będą chmury, ale zza chmur będzie pokazywać się słońce i przez cały dzień padać raczej nie powinno. Dzisiaj, no, dosyć ciepło. Temperatura urośnie do 20 stopni, chociaż teraz trzeba się ciepło ubrać. Sama marynarka albo sweter nie wystarczą. Chłodno, 12-13 stopni na termometrach we Wrocławiu. Jutro też nie będzie źle.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
6: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Rosyjski atak rakietowy na Kijów, 11 osób zostało rannych. Rosjanie zaatakowali stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Uszkodzone są budynki mieszkalne i biurowe. W części miasta nie ma wody. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Szczęśliwy finał poszukiwań rodzeństwa ze Szczecina. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Wczoraj rano dzieci wyszły do szkoły, ale tam nie dotarły. Nie było też z nimi kontaktu. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania.
7: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
6: Relacjonuje Paweł Pankał z policji w Szczecinie, a funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są dane pacjentów. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoktor. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoktor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
6: A przypomnijmy, że w wyniku ataku wyciekły dane 19 milionów Polaków.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK2 Sport.
6: Pierwsza poważna próba Polaków na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej. W tiebreaku ulegli rywalom do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2. A dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Poszedł po kawę i go nie ma, i nie ma, i
10: to
9: nie ma.
10: Może dla nas
9: nie
10: robi też.
9: Może. Nie wiem, gdzie on poszedł. Do Arabii? Czy jaki jest? Bo to Arabika to jest z Arabii?
10: Nie. Wiesz co, tak, dobrze nie myślisz. Wiem. Dobre skojarzenia, bardzo dobrze.
9: Nie wiem, nie znam się. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie dzisiaj rano oburzyła. Otóż dzisiaj na obiad w naszej przyzakładowej stołówce będzie pomidorowa.
10: To bardzo dobra.
9: Niedobra.
10: Poranek, pomidorowa, wszystko
9: pomidorowa
10: się zgadza.
9: Pomidorowa z ryżem.
11: Dlaczego? Dlaczego?

0: No jak jedziecie we dwójkę do roboty, gdzieś tam, to tak, z tobą się zabierze.
1: Musimy wyjaśnić jeszcze jedną sytuację.
0: No.
1: Gdzie ty byłeś po tą kawę?
0: Ja gdzie byłem po kawę? Aj, różna trasa toruńska.
2: No wiem, różna trasa.
0: Trasa toruńska,
2: nie, no, ja wiem,
0: trasa...
2: Że, ja wiem, że byłeś w różnym tego.
3: No. Ale to były różne spekulacje.
1: To jest nieprawdopodobne. Ja tutaj mówię, kolego, idź nam tego, zrób coś na pobudzenie.
2: A poszedł i go nie ma.
1: Poszedł,
0: znaczy,
1: w las.
0: Kawa była tak mocna, że wyssała cały prąd z akumulatora, wiesz?
2: Chyba, tak. Dobrze, moi drodzy, 10 minut po godzinie 6. Ja się dzisiaj chcę pochwalić, że spałem przy otwartym oknie i jestem zwycięzcą.
0: O, brawo, bo to już nie ten czas.
1: Tak,
0: nie.
1: Odważnie.
3: A złapałeś wilka?
1: O, i wilka, i zająca, i cały pakiet, nie?
0: Wszystko na
1: teraz cały zoo w domu.
0: Ale dobrze mówisz, w sensie głos masz dobry, tak, nie wpłynęło na twoje struny głosowe.
3: No, ale w bluzie siedzi, zobacz, zimno.
1: Jutro piątek być może wpłynie. Nie, ale wiecie co, naprawdę przewiało mnie.
0: Obudziłeś
1: tu
0: się,
1: już nie jest ten czas.
0: Obudziłeś się, bo digi.
2: Było tak, oj, było tak.
0: Okay, okay.
1: Lato się skończyło, moi drodzy. Mimo, że jeszcze tego lata kalendarzowego przed nami troszkę, to jednak trzeba powiedzieć szczerze, lato się skończyło.
0: Kasztany już z drzewa spadają.
1: Kasztany, no. Tak.
3: Liście z drzew, grzyby z lasu.
0: Tak, grzyby z lasu spadają też?
3: No, wypadają, tak.
0: Naprawdę?
3: Z koszyczków, tak.
0: A, z koszyczków, no wysypują się w sensie.
1: No, idzie no, taki, wiesz, grzybiarz i mówi, no to spadamy, chłopaki. No i spadają.
0: No,
1: oczywiście, że tak.
0: Właśnie, tu już nic nie ma.
1: Ale wiecie co, ja trochę tęsknię, bo ja na przykład ja lubię spać przy otwartym oknie.
0: Lubisz.
1: Ale już nie będę mógł tego
0: nie
1: robić.
0: Nie będziesz, nie?
1: No nie.
0: Nie, nie, nie. A ty coś lubisz?
1: A lubisz
0: Antonina?
3: Ja lubię spać przy zamkniętym oknie.
1: A przy ciepło lub taki, no.
0: Zanim nie będzie, za niczym nie będziesz tęsknić, bo go przecież nie otworzysz na jesieni.
3: Ja jestem jesieniarą, ja czekam na ten moment.
1: A ty jesieniarą.
0: Odwrotnie, ty w lato z zamkniętym, a w jesień z otwartym.
1: To nie.
0: Czy będziesz tęsknić ze zamkniętym oknem teraz?
3: Tak, wietrzenie robię.
1: Dobra. No ale posłuchajcie, ale czy tylko ja będę tęsknił za czymś? Skoro to lato nam mija.
0: Ja będę tęsknił za tym, że jak jadę do pracy, to już nie jest jasno.
1: To też jest ważne.
0: No, ja na pewno za tym będę tęsknił.
1: Że o 21 już jest ciemno.
0: To za tym też, znaczy no, że jeszcze nie jest jasno.
1: Jeszcze
0: tym,
1: nie jest jasno.
0: Za tym będę też tęsknił.
1: Posłuchajcie, a czy wy będziecie za czymś tęsknili, co już za nami, co już minęło w te lato i już nie wróci przynajmniej przez następne pół roku? 7268268 albo Messenger. Zapraszamy. SK2.
0: Bo lato już se ne wrati w tym roku najprawdopodobniej.
1: W tym roku już chyba nie.
0: Więc proste pytanie. Za czym będziecie tęsknić?

0: Pięknie gramy o poranku kombi, już ci nie wybaczę.
1: Mnie?
0: No, tobie albo jemu, zależy, zależy.
2: Ma dwóch do wyboru, rzuci monetą i zobaczymy, kto wypadnie na tego bęc.
1: Ty jesteś bliżej, jak coś, jak odwinie ręką, to i na roz.
0: No właśnie, to może tobie jednak.
2: A ja też wolno uciekam.
1: Dobrze, po szóstej mamy już was, bardzo fajnie, że jesteście, że się obudziliście, że słuchacie najlepszych polskich hitów, u nas tylko 100% polskiej muzy. Aśka Śmigaj, za czym będziesz tęskniła w to lato, znaczy w jesień.
2: No. W jesień, no
1: polecie. Chodzi o lato, no. polecie, no to poleć teraz Aśka.
3: Hej, na pewno będę tęsknić za truskawkami kaszubskimi i za pięknymi zachodami słońca w towarzystwie najlepszych przyjaciół i ogniskiem przy kiełbaskach. Hej.
1: Czyli za kiełbas... Znaczy inaczej, zachody słońca nie są tak piękne, jak nie ma tej kiełbaski, prawda?
2: Tak.
1: I jak tam nie robi...
2: Ale zauważcie, jaka to jest niesprawiedliwość.
0: Wąż czy kiełbaska?
1: No tłuszcz skapujący na ten żar.
2: Chciałem powiedzieć, że zobaczcie, jaka to jest niesprawiedliwość, nie?
1: Jaka?
2: Że Asia potrafi połączyć truskawki i kiełbasę. A weź spróbuj połączyć, nie wiem, ogórek i mleko.
1: Na działeczce
2: nie?
1: Musi być też wychodek. Pamiętajcie o tym. SK2 726-826-826 to nasz numer telefonu, można się nagrywać na Messengera takowoż.
2: Za czym będziecie tęsknili po lecie?

0: No i się utwór skończył i co? I koniec elektrycznych gitar. Za chwilę będą reklamy, a potem będą jeszcze newsy. Tak wam powiemy. 24 minuty po 6.
1: Posłuchajcie, jest kontrowersja. Kontrowersja
2: wokół czego?
1: Pojawiła się nowa reklama z panią Sydney Sweeney. Kojarzysz?
2: Nie. Powinnaś...
1: Nie kojarzysz?
0: Ty nie kojarzysz Sydney Sweeney?
2: Kojarzę pomidor. To są... A jakie miny, jej.
0: Bo ja nie kojarzę.
1: Aha, no właśnie, to ci powiem. To jest pani modelka, tak? Dobrze mówię?
2: Tak.
1: Pani modelka, która jest cały czas za gorąco.
0: Czyli się rozbiera.
2: Tak jak ja Jarząbkowi.
1: Tak jest.
2: Przy otwartym oknie śpi.
1: No i mi odwrotnie, bo ja się ubieram, ale dobra. Tak, i pani Sydney Sweeney wzięła udział w reklamie pewnej platformy, w której pojawiła się jak...
0: No, bez niczego,
1: tak jest. I okazało się, że jest wielkie oburzenie na to, że pani Sydney Sweeney pojawiła się nago w tej reklamie.
0: No, ale jak wszędzie się pojawia nago, to dlaczego tam jest oburzenie, że się pojawiła
1: nie
0: nago?
1: Nie wiem, dlaczego jest oburzenie, ale straciła 200 tysięcy obserwujących na Instagramie, czyli 1% fanów.
0: Moja żona teraz pisze, że to jest ta aktorka.
1: A widzisz? Proszę bardzo.
0: Ja nie znam.
2: Ale aktorka i modelka, dwie role. Wie.
0: Tak, czy inaczej, w jakich ona filmach gra, jak cały
1: nie
0: czas,
1: nie wiem, w jakich filmach to są
2: pewnie niczego.
0: Tak?
2: No, takich 18 plus.
1: Czyli
2: Nie, żartuję.
0: Normalna aktorka to jest,
2: Kumaś
0: tak?
2: Kumaś Puchatek.
1: Posłuchajcie, ale tak czy inaczej, nie odbiegajmy od głównego wątku, ponieważ w głównym wątku chciałam powiedzieć, że ona straciła cały 1% fanów. 200 tysięcy obserwujących
0: przez to,
1: na Instagramie.
0: Że była nago?
1: Tak jest. Oburzenie takie było.
0: No to matematycy mają teraz kolejny wzór do obliczeń, bo jakby nie patrzeć, ile tam mówisz, 200 tysięcy, tak?
1: Tak.
0: 1% równa się
1: minus 200 tysięcy.
0: Minus 2 melony.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.

0: Dzisiaj we Wrocławiu nie będzie. Dobrego dnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
2: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. USA zapłacą za budowę magazynów energii na Ukrainie. Powstanie 6 takich obiektów o łącznej mocy 200 MW. Mają zapewnić prąd dla 600 tysięcy gospodarstw domowych. USA pomogą też unowocześnić ukraińską sieć telekomunikacyjną. To część pakietu inwestycji wartego 8 miliardów dolarów. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni przegrali z Bułgarią 2-3. Wynik nie miał znaczenia dla tabeli. Polacy już wcześniej zapewnili mieli sobie pierwsze miejsce w grupie.
3: Ciężko jest komentować taki mecz, ale wygrali lepsi.
4: Tutaj breka się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie, i ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
2: A o awans do ćwierćfinału zagramy z Łotwą. Willa Sophie Loren w Rzymie znów jest na sprzedaż. To już trzecia próba sprzedaży rezydencji. Dom wyceniono na około 20 milionów euro. Willa ma 700 metrów kwadratowych i otacza ją 11-hektarowy park. Jej atrakcją jest jadalnia wykuta w starożytnej rzymskiej grocie.

0: O, znowu mi się moje dżinsy przypomniały, już dawno wyrzucane na śmietniku są.
1: Jak mówiliście w domu na dżinsy?
0: Dżinsy.
1: Dżinsy?
0: Dżinsy.
1: A wycieruchy, znasz
0: nie,
1: takie słowo?
0: Ale słuchaj, dżinsy przez
2: nieładne
0: Y.
2: Nieładne słowo jest.
1: Ale co nieładne, dżinsy czy wycieruchy?
2: Te wycieruchy.
0: A dżinsy przez Y?
2: To bardzo ładne.
1: Jeans. No jeans. Dobra, niech będzie.
0: No, ale ja już nie mam.
1: Słuchajcie, to wycieruchujemy teraz czas. 2005 rok?
0: Tak. Kącik odkurzający, czyli news, który pojawił się dokładnie 17 września, ale zupełnie innego roku.
2: Agencja NASA zamierza doprowadzić do powrotu człowieka na Księżyc do roku 2018-2020. Po upływie prawie pół wieku od ostatniej misji księżycowej w ramach programu Apollo.
1: NASA zaprezentowała w kongresie swój plan kolejnego etapu badań Księżyca. W ubiegłą środę plan przedstawiono w Białym Domu, podała polska agencja prasowa 17 września 2005 roku.
0: No, to ja w 2005 roku też miałem pewne plany na lata 2018-2020.
1: Tak.
0: Miałem być sławny i bogaty.
1: A widzisz, sławny i bogaty, tak?
0: Tak.
1: No to z tego sławny i bogaty zostało ci tylko i... To jest 30% sukcesu, mój drogi.
0: Dziękuję.

0: Będę tęsknić za zimnym, chłodnym piwkiem w pełnym słońcu. Pozdrawiam, Kasia.
1: To o tej tęsknocie za latem dzisiaj sobie rozmawiamy.
2: Nie
1: przecież
2: ma za czym tęsknić. Piwo ma wysoki indeks kaloryczny. Fuj.
0: Przecież ona nie tęskni za piwem, tylko za pełnym słońcem.
1: I za tym indeksem glikemicznym. 11 minut zostało nam do 7. Za czym będziecie tęsknić, bo lato już praktycznie za nami. Widać to w dzisiejszej pogodzie, takowoż. Szymek nagrał się na naszego Messengera. Słuchamy.
3: Ja będę tęsknił po prostu za urlopem. Pozdrawiam.
1: O, wariaciku, 26 dni wykorzystał. Ja to sobie zawsze zostawiam gdzieś na święta coś jeszcze.
0: No, Szymek, pamiętaj, że są jeszcze planszówki. Polecam statki.
1: Statki?
0: L4.
1: Ale z szefem. Trafiony, zatopiony. SK2. Ale jeszcze polecamy dzieci. 2 dni na opiekę są dodatkowe.
2: O, to ja rozważę.
0: Rozważysz dzieci?
2: 2 dni dodatkowe, no to
0: tobie
2: słuchajcie.
0: Tobie 2 kilo, tobie 2 i tobie 10. Że chciałbym

0: Też nie wiem. A wy wiecie, jak to się mogło stać?
1: Normalnie.
0: Że już jest 6:56, jak to zleciało?
2: W dobrym towarzystwie to wiecie.
0: No, mamy nadzieję, że macie podobnie. Za chwilę też najświeższa porcja newsów u nas.
1: Jak ty już powiedział, że co Jagiellonia zrobiła?
0: Ja... Co przegrała. Powiedziałem, że przegrała.
1: No, powiedzmy, że tak powiedziałeś. No,
0: no ale nie tylko o Jagiellonii, będzie też o utrudnieniach na czwórce w Małopolsce. Bądźcie z nami za chwilę newsy.
3: SK2. 100% polskich hitów.

0: pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Oto i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław.

0: trzeba uważać, ale żeby było lepiej, to trochę musimy się pomęczyć. Czwartek we Wrocławiu pochmurny, ale z przebijającym się słońcem. Temperatura urośnie dzisiaj do 20 stopni. Poranek mamy jeszcze rześki i zimny, więc ubieramy się ciepło. Padać dzisiaj nie powinno, to najważniejsze. A jutro bardzo podobnie.
1: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
2: Jest 7, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na A4 w Małopolsce. Na trasie Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki i bus. Cztery osoby zostały ranne. W kierunku Krakowa zablokowane są dwa pasy. Ruch odbywa się jednym pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Przed wylotem do Nowego Jorku jutro Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. A jeszcze dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
4: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
3: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
2: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polacy przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Wczoraj w Sofii Bułgarzy niesieni dopingiem swoich kibiców okazali się trudni do zatrzymania, przyznaje kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
5: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następny mecz grać lepiej.
2: Kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa. W sobotę biało-czerwoni zagrają o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Sport.
2: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego w Lidze Europy. Reprezentant Polski zaliczył asystę i strzelił gola w meczu z AC Milanem. Benfica wygrała 2-0. Kamiński latem trafił do portugalskiego klubu, ale do tej pory głównie siedział na ławce. Na wygraną w Lidze Europy musi poczekać jeszcze Jagiellonia. Wczoraj przegrała z Olympiakosem 1-2, wypuszczając remis w ostatnich minutach.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: No i o tym właśnie mówiłem, o tym 2-1.
8: Tak,
7: Olympiakos.
8: Tak,
7: no 1-0 wygrywali. Jak ja patrzyłem, to wygrywali 1-0. Później musiałem iść spać. I co? I 2-1.
8: Człowiek na chwilę kimnął, a to...
9: No ja zmienię temat w takim razie.
7: Zmień.
9: Mamy dzisiaj imieniny Zygmunta.
7: Zygmunta?
9: Nie, Zygmunty.
7: Zygmunta czy Zygmunty?
9: Zygmunty trzeciej wazy. Z paru ją wziąłem.
6: Wajda i Jarząbek w radiu.
7: I Antonina!
8: No pięknie.
9: A kiedy ty masz imieniny, bo nie drogo w ogóle?
8: Ja?
9: Tak.
8: 3 maja.
9: 3
7: maja.
9: Co się jest jeszcze 3 maja? Poczekaj,
8: moje imieniny.
7: Gryla robię
9: gryla.
7: Wtedy. Zapraszam cię w imieniny na gryla, jak Gryl. Coś w przyszłym
9: tak,
7: roku.
9: Tak. 3 maja wspomniałeś świętego gryla, no tak. I Antoniny.
7: No.
9: To wszystkiego najlepszego w takim razie.
8: Już teraz dziękuję.
9: Proszę bardzo.
7: I wszystkim Wandom też wszystkiego dobrego.
8: I Bandom
7: też.
9: O! Dzisiaj Drogosław ma też imieniny.
7: Drogosław?
9: No, to szerokiej drogi, moi drodzy, dla wszystkich.

0: nie wiem, czy dalej w środku tacy sami. Co jadłeś na śniadanie, na przykład, Jarząbek?
1: Takie coś białe z takim czymś brązowym.
0: No, no to Jarząbek już ma w sobie coś białego i brązowego, a przed śniadaniem był inny.
1: Byłem przezroczysty.
0: Nie byłbyś sobą, gdybyś nie zjadł śniadania, prawda?
1: Ja chciałem powiedzieć, że właśnie usłyszeliście, jak brzmi szczyt. Szczyt naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer jeden! Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem.
2: Ale co?
1: To jest utwór, który króluje na naszej polskiej gorącej dwudziestce.
0: Co, ale co?
2: No co opowie później.
0: Co opowie? A to jak się, wiesz, bo to jest tak, że oni jak razem się spotkali z Margaret, Dawid Kwiatkowski, to sobie opowiadają tak publicznie, a później jak już światła reflektorów gasną, to oni sobie inaczej pewnie opowiadają. Pozdrawiamy tę parę gwiazdorską.
1: Jak w każdym małżeństwie, być może nie jesteś doświadczona pod tym względem, moja droga, więc człowiek z doświadczeniem, ile już mam doświadczenia?
0: 16 lat, 16
1: lat doświadczeniem. Tak powiem ci, właśnie tak to wygląda w małżeństwie. Co było dzisiaj w pracy? Później ci opowiem. Co będzie na obiad? Później ci opowiem.
2: No i tak wiesz. Zapamiętam.
0: Tylko trzeba jeszcze brać uwagę na fakt, że Dawid Kwiatkowski i Margaret małżeństwem nie są.
1: Nie są.
0: Nie, nie są.
1: Ale zachowują się, jakby byli.
2: Ale można głosować na nich w gorącej polskiej dwudziestce, a notowanie w każdy piątek po 18:00
0: u powiemy Łukasza więcej. Zduńczyka. Jutro właśnie u Łukasza będzie gość.
2: Specjalnie.
0: Nie byle jaki.
1: No.
0: Michał Szpak.
1: Michał Szpak
0: tak,
1: będzie jutro?
0: I wpadnie z nowym singlem swoim.
1: A, to dobra. Jak jutro będzie Michał Szpak, to dzisiaj będzie Szymon Wydra. Makao i po makale. SK2.
2: A my w studiu mamy jeszcze Jarzębia.
1: O. Z tym Jarzębiem na czele Jarzębi.

0: 20 minut po siódmej, to była Sanach i jej szampan, więc fajnie o poranku.
1: No, a... by się podzieliła trochę też.
0: Kto? Szampan się podzielił czy Sanach?
1: No Sanach by się podzieliła, jak jej szampan, to mogłaby się
0: podzielić. Myślałam, że ona
1: prawda?
0: Się podzieliła.
1: No, a idzie Sylwestry, więc
0: Sanach,
1: no dobra, mów.
0: To Sanach, bo ja tutaj jestem przygotowana. Japońscy naukowcy sprawdzili i już wiedzą. Słuchajcie, motyle pamiętają swoje życie jako gąsienice.
1: No wyobraźcie sobie, że jednego dnia jesteście włochatą rurką, prawda, która żre liście, sałaty albo czegoś tam, idziesz spać, budzisz się w nowym życiu. Uskrzydlona do nowych działań, prawda?
0: Ale jednak pamiętasz, tak? Że na przykład no, takiej lawendy to na przykład nie lubisz.
1: No, tak mają te
2: że jak się zmienią z tego
1: gąsienicy
2: motyla na tego ze skrzydłami, to
1: pamiętasz, jak byłeś długi.
2: Czyli jak był długi, nie lubił lawendy i po metamorfozie dalej nie lubi
1: tak
2: lawendy,
1: jest,
2: tak?
1: Tak jest, dokładnie. Tak mają.
2: Czyli też. Wychodzi na to, że zanim stałem się motylem, ja na przykład byłem gąsienicą, która pewnego dnia poszła spać.
1: Tak?
2: Później się obudziła.
1: Tak?
2: I teraz tak, patrzę. Obrączka na palcu, dwójka dzieci, kredyt na 30 lat, a marchewki z groszkiem dalej nie lubię.
3: SK2.
1: No, coś nas łączy, mój drogi.
2: Tak?
1: No, tak. Ja też motylem byłem, ale utyłem. No.

0: kawy, kawy, jak już się wypiło, jak ktoś po szóstej na nogach. 25 minut po siódmej dokładnie, za chwilę też newsy, a my czytamy o tym, że Paddington chce opuścić Wielką Brytanię. Jest taka mała miejscowość i mieszkańcy zagłosowali, że chcą opuścić Zjednoczone Królestwo, bo się nie zgadzają z tym, że na terenach wojskowych dużo osób ubiega się o azyl. Oni
1: Paddington
0: nie chcą.
1: To jest ten, co się dwie paletki lotka. A, misiek, no to chodzi. No to jak misiek, to Paddingtona zapraszamy w takim razie z Wielkiej Brytanii do Polski, o.
2: No może zaprzyjaźni się z naszym uszatkiem, no albo Coral Golem.
3: SK2.
4: SK2.
3: Wszystkie polskie hity.

0: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
8: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
13: Zrobiło się zagęszczenie samochodów na Milenijnym, stronę Popowickiej. Pozostałe skrzyżowania w centrum Wrocławia też są oblegane, ale jeszcze nie jest tak źle. No i mimo, że trwa jeszcze remont stawowej i peronowej, to można już przejechać samochodem od Kapitolu w stronę Dworca Głównego PKP. Na szczęście. Poranek mamy jeszcze chłodny, ale w ciągu dnia nie będzie źle. Temperatura urośnie do 20 stopni we Wrocławiu. Na niebie chmury, na przemian ze słońcem, ale padać raczej nie powinno.
12: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
14: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 15 osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci. To po rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzone zostały domy, biurowiec i magazyn. Rosyjski ostrzał dotknął też Odessę i Zaporoże. W Odessie rannych zostało 6 osób, w tym dwoje dzieci, w Zaporożu 3. Trwa akcja ratunkowa. Więcej osób trafi do zawodowej służby wojskowej. W przyszłym roku MON planuje powołać do 20 tysięcy żołnierzy. To o 6,5 tysiąca więcej niż w tym roku. Na ćwiczenia wojskowe w przyszłym roku może trafić 200 tysięcy osób. Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać, wdał się w próbę dryblingu, która zakończyła się stratą bramki. Mimo to Barca wygrała 7-2.
15: Ja mówiłem, że Szczęsny to się pali do gry.

0: Co? Co?
1: Perfekt, ale w koło jest wesoło, nie jest ci wesoło?
0: Cicho się zrobiło jakoś. Jest mi bardzo wesoło.
1: To, no to się za sprzątanie proszę brać, bo już teraz kącik odkurzający w SC2.
2: Ty wytłumacz państwu, o co chodzi.
1: No to jest taki kącik, taka przestrzeń, gdzie my odkurzamy stare fakty, dobrze mówię?
3: No dobrze mówisz, a z kiedy te stare fakty są?
0: No właśnie.
1: A skądinąd?
3: Ale z kiedy?
0: Ale z kiedy?
1: Konkretnie teraz to z 2008 roku.
3: Z tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie z tego roku. Proszę bardzo.
0: Ale cwaniaku, to co tam się te działo?
3: No, ja?
0: No, a co, a ja?
3: To poczekaj. No dobra, który mówiliście? Ósmy, tak?
0: Tak.
3: Dobra, no to mam. Każdy, kto ma w domu jadowitego pająka, węża, skorpiona lub żmiję, musi się liczyć z tym, że pupil zostanie mu niebawem odebrany. Od nowego roku wchodzą nowe przepisy, które pozwolą na ich konfiskatę, pisał Dziennik Polska 17 września 2008 roku.
0: Nie można mieć żmii w domu?
3: No,
0: no to nie jeden zięć pewnie podskoczył wtedy z radości.

0: Adrenalina.
1: Tak jak woda w czajniku na kawę buzuje w tym momencie.
2: Stopni.
1: Na przykład. Michał Szczygieł za nami, 10 minut zostało do 8. I my patrzymy na nasze polskie podwórko, z czym wam się kojarzy Polska z polską kuchnią, z czym się kojarzy polska kuchnia z Magdą Gessler.
2: Oczywiście, że
3: no,
2: tak.
3: Jedyna, no. Słuszna.
2: Znacie, na pewno widzieliście nieraz. W telewizji chociażby, jak gotuję.
1: No i ostatnio Magda Gessler się chwali w sieci.
3: No chwali się, bo odwiedziła ją taka dziewczyna, że
1: To jest... Że
3: Że
2: Z kim my chcesz, tu siedzimy?
1: Chcesz tak zasugerować, że Magda Gessler zeżarła gościnie? Bo
2: gościuwe.
3: Prawie, gościuwe. Słuchajcie, gościuwe. Odwiedziła ją, kojarzycie taki zespół Pussycat Dolls?
1: No jest taki zespół.
3: I odwiedziła ją Nicole Scherzinger, to jest aktorka i wokalistka.
2: No i co? Okay.
3: No i jadła u niej, jadła.
2: Co zjadła?
3: Kaczkę zjadła,
2: tak, kaczkę, akurat to była kaczka.
4: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa.
2: No właśnie, no.
5: Peska 2.
2: A że tamta po polsku nie umie, to zjadła, myślała, że kaczka, nie? Co tam będzie kwakać na tego?
1: Duck. Może pani Magda nie wiedziała, jak powiedzieć duck.
3: Więc wyszło, że tak.
2: To powiedziała coś na K, no.

0: Czasami statki są też w butelce, jak się nie przełknie dobrze. Natomiast, moi drodzy, chciałam wam powiedzieć i zdradzić taką kuchnię radiową. Antonina się przyznała. Zdradzę to teraz wszystkim. Jezu. Ona o tym nie wie, że ją zdradzę, ale zdradzę.
1: Nie zdradzaj mnie.
0: Zdradzę cię, oczywiście, że tak. Antonina lubi grzyby. Stare, młode, jakiekolwiek. Przedstawiła się przed chwilą, że lubi grzyby, no. Powiedziała, że się interesuje grzybami.
1: Nie, ja lubię młode grzyby.
2: Mówiła, że lubi kurki.
0: A kurki,
1: Żeby mój grzyb domowy się nie obraził, ja lubię młode grzyby.
0: Młode grzyby.
1: No. Tak.
0: Za dużo grzybów w tym barszczu, to też niedobrze. Moi drodzy, mamy ile? 5 minut do godziny 8.
2: No, ale wiesz, że teraz trzeba zapowiedzieć, żeby się zgłaszali do państwa. No,
0: oczywiście,
2: miast,
0: że tak.
2: A ty jakiś grzybak
0: tak.
2: wyszedł.
0: No, ale to jest bardzo dobre wyjście do tematu naszego.
2: Ale
0: czym się mamy zgłaszać?
2: Ale z grzybem?
1: Grzyby są zawsze dobre.
0: Nie z grzybem.
2: Dobra, jakie było najdziwniejsze miejsce, w którym widzieliście grzyba? Proszę bardzo, odpowiadajcie na to pytanie. 726-826-826 to telefonicznie, a na Messengerze jak się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy o prezent marzenia wartości 500 po 8.
0: Trawę też lubisz?
3: SK2.
1: A jak?

0: Reklama.
1: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
4: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
3: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
4: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
3: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
4: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
5: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
6: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
7: A cóż to za okazja?
6: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
17: Prawie 8 zł za benzynę bezołowiową, niecałe 9 za diesla. Płaczemy i płacimy, no ale co zrobić? Trochę lepsze wiadomości mam na temat pogody dzisiaj. Co prawda więcej chmur, ale słońce też się będzie pokazywać. Padać raczej nie powinno. Temperatura urośnie maksymalnie po południu do 20 stopni, więc musimy wytrzymać jakoś ten chłodny poranek. Teraz jest więcej aut w centrum na Placu Dominikańskim i to z każdej strony. Mimo wszystko życzę dobrego dnia.
16: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
18: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski dron znaleziony pod Jarosławcem był uzbrojony. Prokuratura potwierdziła, że to wojskowy bezzałogowiec Gerbera 2. Maszyna miała głowicę odłamkowo-burzącą z detonatorem. Ważyła około 4 kg. Eksperci wymontowali głowicę i bezpiecznie ją zdetonowali.
19: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
18: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu Bartosz Okoniewski. Drona przewieziono na teren wojskowy, tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Maciej Berek nadal czeka na ślubowanie przed prezydentem. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie zaprosił go jeszcze do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent wciąż ma wątpliwości, czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
20: Maciej Berek wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm
0: mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
8: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
0: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
18: Uczą się, jak składać nowoczesne urządzenia. Na Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizowano polsko-ukraińskie zajęcia z robotyki.
20: To jest panel do sterowania właśnie tym robotem od Universal Robots. Uczymy się właśnie na nim zrobić prosty program, który przenosi klasek z jednego punktu do drugiego.
21: Montujemy układ. Pneumatycznie.
22: W windach na przykład. Jeśli dojedzie do piętra i krańcówka by to wyczuła, to się wtedy mogą otworzyć drzwi na przykład.
18: Na zajęciach z robotyki był nasz reporter Krystian Machalica.
23: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK2 Sport.
18: Trudny początek Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejosz zmierzy się dziś w Londynie z Crystal Palace. Angielski klub wygrał ostatnią edycję Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce. Początek meczu o 21. Drugi mecz i druga wygrana Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali na wyjeździe norweski Kolsztat 36-29. Dziś swoje spotkanie zagra Orlen Wisła Płock, a nafciarze u siebie podejmą niemiecki Melsungen.
23: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
24: 3,5 minuty po 8. Słuchajcie, prezes Wisły Kraków zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska do gry w charytatywnym meczu legend Wisły i polskiej piłki. Tutaj jest takie coś, obaj lubią grać, więc będzie okazja, by na jeden dzień zawiesić polityczne spory.
25: Ciekawe, czy będą grali w jednym drużynie, to jest pierwsze pytanie.
24: To będzie prawo skrzydłowe i lewo skrzydłowe.
25: Prawda? No. A po meczu chodziliśmy na ustawki.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
24: Antonina, jak myślisz, który będzie na spalonym?

0: O, bardzo dobrze, że tutaj Roxy Węgiel troszeczkę tam po zagranicznemu.
1: Po oczywiście.
0: Głównie po polsku, ale zdarzył jej się utwór, którym wygrał Eurowizję Junior. Bardzo fajnie, że on jest, że on się pojawia, bo możemy sprytnym ruchem magicznej ręcy przejść do Wielkiej Brytanii.
1: Bo tam mówią po angielsku na przykład i o tym przekonał się na własnej skórze niejaki książę George.
0: Książę George? To ten George?
2: To on mówi po angielsku.
1: Nie ze Świnki Pepy, nie. Tylko ten książę George, który ma rodziców księcia i księżną Walii.
0: Tak.
1: Czyli tego Williama i Kate'a.
0: Rozpoczął naukę. Słuchajcie, szkoła, której czesne wynosi około 65 tysięcy funtów rocznie, zapewnia każdemu uczniowi własny pokój w jednym z 25 internatów.
2: I ta szkoła jest miejscem edukacji wielu członków rodziny królewskiej, no i w tym oczywiście księcia Williama oraz księcia Harry'ego, czyli jaki ojciec, taki syn.
1: A mogłabyś nazwać tą szkołę?
2: Eton College.
1: Eton.
0: A może Eton?
1: A może?
2: Eton.
1: Eton czy Eton, nieważne.
0: Metan, etan, propan, butan.
1: Wiemy już, że książę George pierwszego dnia już odpowiadał przy tablicy.
3: To N? To be. Or not to be. SK2.

0: nie wiadomo, czy to o, czy u, ta litera na końcu tego utworu. Czy to było u, czy o?
1: Zaraz zobaczymy, jaka była. O?
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: No. No.
4: To powiedział, co
1: także
4: wiedział.
1: Tego.
0: No. No. Lubię mówić no. 18 minut po 8. Dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł walczy Edyta z Kacprem. Dzień dobry.
5: Halo. Dzień dobry.
0: Dobra, Kacper jest, a Edyta?
6: Halo, jestem.
0: Dobrze, przypomnimy wam od razu na początek, kochani, że słuchamy się przez telefon, nie przez radio. Jeśli ktoś z was ma włączone radio, to radio ściszamy i słuchamy się przez telefon, bo w radiu jest delikatne,
4: tak,
0: minimalne
4: opóźnienie. To jest nasza dobra rada, nie? Jak będziecie tracili czas, to jest wasz czas.
0: No, tak, teraz tak, przypominam zasady. Antonina ma koło i nie zawaha się go użyć, zakręci w prawo lub w lewo, to zależy tak od was, i wylosuje wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, w ten sposób zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy to jest jasne?
5: Jasne.
6: Tak, tak.
0: Tak, tak. Dobrze, Edytka zacznie.
4: W prawo czy w lewo, Edyto?
1: Jestem gotowa, tak.
6: W prawo.
4: Brawo.
1: Brawo, no to uwaga, kręcę.
4: Chciałam się pomylić, bo myślałam, że tylko ja mam problem.
1: Nie,
4: z
1: wiem, która to prawa. Cicho, wiem. Uwaga, uwaga, wypadło D.
0: Tak. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
4: Czasami Edyto. Wszyscy jesteśmy w D pod koniec miesiąca.
0: 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
6: Dania.
4: Miasto.
6: Dąbrowa Górnicza.
4: Znana postać.
6: Znana postać. Doda.
4: Roślina.
6: Dalia.
4: Kolor.
6: Dębowy.
4: Wow,
0: jest, dobra, ten kolor, tak, ale jaka była roślina?
4: Dalia
0: to jest roślina?
4: No oczywiście,
1: tak,
4: że
1: tak. Kwiat.
0: No to skoro kolor też zaliczamy, to Edytka będzie miała 5.
4: Czekaj, chcę zobaczyć, jak wygląda dębowy kolor.
0: Ząb, zupa.
6: Nie mam
0: pojęcia,
6: jaki jest taki
0: kolor. Jak to było? Ząb, zupa, dębowa, ząb. Nie, jakoś tak było.
4: Ależ ten kolor jest piękny, ale ten kolor jest opalony.
0: Dobra, Kacper, w prawo, w lewo?
5: Tak. W lewo.
0: W lewo.
1: No, dobra, uwaga, zaczynam.
4: Kacper, 5 punktów do pobicia. To nie dużo, ale i dużo.
0: Zobaczymy, jaka litera, bo czasami jest jakaś dziwna, zdradliwa albo i nie. Jaka?
1: My
0: jak mama.
4: M jak mama.
0: M jak mama, 20 sekund. Kacper, uwaga, państwo.
5: Malediwy.
0: Miasto.
5: Malbork.
0: Tytuł filmu.
5: M jak miłość.
0: Imię.
5: Malwina.
0: Roślina.
5: Modrzew.
0: Potrawa.
5: Majonez.
0: Zawód. Zawód już będzie po czasie.
1: Co się śmiejecie? Niektórzy jedzą.
0: Nie jedzą. Nawet wczoraj mieliśmy telefon od słuchacza, to poza anteną, że zjadł cały słoik majonezu.
5: Dobra, ale winiary.
0: Nie wnikamy. Ale ten... będzie. Dobra, zaliczę ten majonez i uwaga, wszystko zależy od Malediwów.
4: A co, myślisz, że Malediwi to co to jest?
0: A tak samo jak z tym, Zanzibarem, nie?
4: No wiem,
0: Czasami ludzie mówią Zanzibar, a to jest Tanzania,
4: tak,
0: nie?
4: Malediwy oficjalnie to jest archipelag oraz państwo wyspiarskie.
0: No to Kacper, 6!
1: Czyli mamy.
5: 6 punktów.
0: 6 do 5, zgarniasz prezent marzeń, Kacprze. Nie cieszysz się?
5: Nie, cieszę się, jestem w szoku.
0: W szoku. Dobra, a w tym w szoku chcesz kilka ciepłych słów komuś przekazać. Może ktoś ci 100 zł wisi, jest jedyna niepowtarzalna okazja, żeby na żywo na antenie
4: tak,
0: to powiedzieć.
4: Tak, może usłyszy.
5: A więc tak, żonę pozdrawiam z Jeleniej Góry. Oczywiście restaurację Koby z Jeleniej Góry, koło mnie siedzi szef kuchni. No. Wracałem z zakupów z Wrocławia.
0: Okej, okay, no mamy to. Czyli dobry. Oni wszyscy ci wiszą.
5: Kamila pozdrawiamy.
0: Oni wszyscy ci stówę wiszą, to tak. Już wiemy. A Edycie ktoś stówę wisi?
6: Niestety nie, ale mogę też wszystkich. Chciałabym kogoś pozdrowić, jeśli mogę.
4: No właśnie, proszę. O to chodzi.
6: Chciałabym pozdrowić wszystkie osoby, które zbierają ze mną dzisiaj śliwki w sadzie. I osoby też na hali i swoją rodzinę.
0: Pięknie.
1: I my też
0: pięknie.
1: Pozdrawiamy.
0: Patrz, ile osób z tobą Edycie wisi.
4: Jakby to powiedzieć, no Edytka, no dzisiaj się nie udało, ale jak to się mówi, pierwsze śliwki robaczywki. No.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
4: Następnym razem będzie lepiej.
0: Czyli jutro po 8 też zagramy.
4: Tak.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: ty zrobiłeś?
1: Zastanawiam się, kto pierwszy pęknie.
0: Czekałem na to. Mikrofony długo były włączone, i, a ty nie patrzyłeś, że są włączone i tak myślałem, że zaśpiewasz.
1: A my wiedzieliśmy, co się wydarzy.
0: I teraz wszyscy znają twój talent głosowy. 26 minut po 8. Słuchajcie, bo są głosy niepewności, a może to są te głosy, które nie słuchają nas na przykład od dawna jakoś i nie wiedzą, że my w tych kategorii w państwach, miastach tytułu filmu zaliczamy także seriale.
2: Posłuchajcie, ja wiem, że z polską nauką może nie jest ostatnio najlepiej, ale jednak słownik języka polskiego PWN mówi wprost, serial to film telewizyjny składający się z kilku odcinków.
0: No właśnie, czyli na przykład ma 2225 odcinków, M jak miłość na przykład.
2: Tak jest. Tak?
1: I pozamiatane.
2: Jest, to oczywiście. Makao i pomakale po raz drugi.
0: Po raz drugi już w tym programie. Za chwilę newsy.
3: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nudzi mi się.
13: To ściśnij.
12: Co?
13: Nudę.
12: A, to tak można?
13: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
12: Będą Squishy?
13: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
12: A donut?
13: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
12: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
13: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
12: To już się nie nudzę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
16: Mamy poranny szczyt komunikacyjny. Na dużych skrzyżowaniach, zwłaszcza w centrum, postoimy około 3 zmian świateł, czasami nawet 4. Poranek chłodny, ale będzie lepiej. Temperatura urośnie dzisiaj do 20 stopni. Na niebie będzie dzisiaj więcej chmur, ale słońce też ma się czasami pokazywać. Głowy nie dam sobie uciąć, ale fachowcy od pogody zapowiadają, że raczej z tych chmur padać dzisiaj nie będzie. A jutro we Wrocławiu ma być jeszcze cieplej, 23 stopnie.
15: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
17: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od poważnego wypadku w Łodzi. Zderzyły się 3 samochody oraz autobus. Jedna osoba została ranna, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
18: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem pracowniczym marki Mercedes nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadzając do zderzenia z poprzedzającym go pojazdem marki Dacia, który siłą pchnięcia uderzył w poprzedzający go pojazd marki Kia, a ten następnie uderzył w Toyotę.
17: Jeden z mężczyzn trafił do szpitala. Wiadomo, że kierujący byli trzeźwi. Media społecznościowe nie dla dzieci poniżej 13 roku życia. Taki zakaz chce wprowadzić Komisja Europejska. Polska popiera ten pomysł, ale chce, by granica wieku wynosiła 15 lat. Rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu góry odwiedziło ponad 2 140 000 osób. To o 245 000 więcej niż rok wcześniej.

0: 8:38, tu Radio SK2. Nie regulujcie odbiorników, po prostu u nas tylko takie stare newsy. Newsy sprzed lat, to się nazywa kącik odkurzający, bo...
1: Bo my przypominamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale jakiegoś innego
0: czyli
1: roku.
0: Bierzemy je z szafy, tam gdzie jest największy kurz, odkurzamy i mówimy wam co, jak, gdzie, kiedy.
2: Ewentualnie z portfela, bo tam też jest czasami kurz. Pierwszy raz w historii Polski dostarczono posiłek za pomocą drona. Pizzeria, która jest odpowiedzialna za akcję, zapowiada, że trwają testy tej technologii oraz że będzie ona rozwijana.
1: W dronie zmieściło się, słuchajcie, 2 kg jedzenia. Pisała Wirtualna Polska 17 września 2015 roku.
0: To był pierwszy uzbrojony dron nad Polską. Uzbrojony w bombę.
2: Kaloryczną. Eska 2.

0: umiecie gwizdać?
1: Na pracę? Na
2: wszystko. Umiemy, ale to był Rafał Brzozowski, tak blisko. A tak blisko też może być Japonia.
0: Nie, ona jest daleko.
2: Ojejku.
0: Ale czemu może być blisko?
2: No bo w Japonii liczba stulatków po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 tysięcy.
0: I dlatego jest blisko Japonia.
2: No,
1: na kim przekracza, to tych stulatków jest tak dużo, że oni się tak rozprzestrzeniają, że są coraz bliżej.
0: Dobra, daj kobiecie powiedzieć, ile tych stulatków
2: ponad 107 tysięcy stulatków mieszka w Japonii,

0: to jest pierwszy raz w historii, kiedy ta liczba mających co najmniej 100 lat przekroczyła 100 tysięcy. Tacy są.
1: Dobrze. Nie, moi drodzy, 100
2: lat, niech żyją.
1: No właśnie nie, wręcz przeciwnie, mój drogi. Co ty jesteś taki niemiły? No. Co ty, 200 lat trzeba?
2: 100 lat to za mało, 100 lat to za mało.
1: No właśnie, no, ale 100 lat to nic, moi drodzy, 100 lat to nic. Ja mam w szafce japonki, które za 1000 lat nawet się nie rozłożą. SK2.
2: I paradoksalnie te japonki są made in China. 10 do 9.

0: No i przychodzi się nam się pożegnać. Nie pierwszy raz przychodzi mi...
1: Wstaje mi, Wysoka Izbo.
0: Przychodzi mi stawać. Nie pierwszy raz przychodzi mi stawać.
2: Ja zatykam uszy, nie słyszę.
0: Pożegnać się
1: czas, w sensie pożegnać się z porankiem, bo zaraz będzie Kasia Grodzka. Gdzie ona w ogóle jest?
0: Kaśka, idź jej poszukaj, a my tu powiemy ładnie, że Kasia ma przygotowane, znaczy my jej przygotowaliśmy, a ona jeszcze tego nie wie, strachy na lachy jej przygotowaliśmy na początek po 9:00, a zagra wam 10 hitów jeden po drugim, totalnie bez reklam, a ja bym chciał opowiedzieć jakiś żart.
2: Oho, a śmieszny?
0: Nie wiem. Mogę? Jerzy, masz jakiś żart, bo ja
3: nie,
0: mam.
3: Nie, czekam na Kasię.
0: To ja opowiem, a ty masz jakiś żart?
2: Nie, czekam
0: nic,
2: na twój, nie, no, czekam na twój.
0: A jakiś ulubiony masz swój? Nie.
2: O Jasiu,
0: ale drugi on jest?
2: Nie. To mów ty, nie, mów ty.
0: To ja mam, co to jest żona i teściowa w samochodzie?
3: No.
0: Zestaw głośno mówiąc. Już mogę kończyć ten program? Mogę?
1: Kasia Grodzka już przyszła.
0: Nikt się nie śmieje, brawa, biją. Dobrze, do usłyszenia, pa, pa.

0: W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy

0: www.wrots.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław.

0: 8 za benzynę bezołowiową. Boję się przeliczyć to na pełen bak paliwa. Na pocieszenie, co mogę powiedzieć? Pogoda lepsza, do 20 stopni maksymalnie. Będzie pokazywać się zza chmur słońce. O deszczu synoptycy nic nie wspominają. No i jeszcze lepsze wiadomości są na jutro. Jutro więcej słońca i cieplej, około 23 kresek we Wrocławiu.
1: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
2: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rząd powinien zareagować na wysokie ceny paliw, tak uważa rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Sejmie trwają prace nad ustawą dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jej zapisy są niemal takie same jak w ustawie, którą w lipcu Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd liczy, że tym razem będzie podpisem. Co na to rzecznik prezydenta?
3: Na razie tej ustawy fizycznie nie mamy, panie redaktorze.
4: Jeżeli trafi w taki jeden do jeden, to
3: ale
4: samo.
3: Nie ma tej ustawy jeszcze, to jest tylko projekt.
4: A czyli daje pan szansę rządowi, że jednak prezydent podpisze?
3: Ja przede wszystkim, to jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
2: Mówił Rafał Leśkiewicz. Głosowanie w Sejmie nad przyjęciem ustawy o nadmiarowych zyskach już jutro. Po dramatycznych wydarzeniach w Koszalinie teraz ruch prokuratury. Wszczęto śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty w tej sprawie ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
5: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane. Wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu.
2: Wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego zbadali fragmenty jego zębów. Ustalili, że temperatura ciała dinozaura wynosiła około 36 stopni Celsjusza. To potwierdza, że T-Rex był stało cieplny i mógł żyć także w chłodnym klimacie.
6: SK2 News, Wrocław.
0: Kasia Pawlak, koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr. Ograniczenia obowiązywały od 3 miesięcy po tym, jak Tauron spuścił na czas remontu wodę w zbiorniku w Pilchowicach. Było masowe śnięcie ryb.
7: Z wynikami badań przeprowadzonych przez Tauron zapoznały się właściwe instytucje, a ich opinie dały podstawę wojewodzie do podjęcia właśnie tej decyzji.
0: Mówi rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Znamy datę. 13. Wrocław Półmaraton wystartuje 12 czerwca przyszłego roku. Zapisy prawdopodobnie ruszą o północy w nowy rok.
8: I już teraz 2 minuty po godzinie 9:00, tu Radio SK 2, gramy wam 100% polskich hitów, a wśród nich w tej godzinie między innymi Sylwia Grzeszczak, zespół Kombi, a na początek, no, najemy się strachu, bo pora w sumie śniadaniowa. Przed nami strachy na lachy. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: trudno żyć ze sobą. W sensie z taką pogodą, jak jednego dnia piękne słońce jest na niebie, a drugiego taki, o właśnie, prysznic za oknem. Ale dajemy jakoś radę, prawda? Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz za nami w Radiu SK2. Ja przyznam, że jestem gadżeciarą. Pewnie niektórzy już to o mnie wiedzą. Lubię takie różne nowinki. I trafiłam na fajny gadżet. I to jeszcze w ogóle polskiego pochodzenia. Pewien polski programista stworzył aplikację ZUKOF, która wykrywa w pobliżu obecność inteligentnych okularów Meta. Ja przypomnę, że te okulary to są te okulary, które wszystko nagrywają i analizują. No a przecież ktoś może sobie tego nie życzyć, prawda? I stąd też właśnie ta aplikacja się wzięła. Ciekawe, jak właściciel Mety, czyli Mark Zuckerberg, zareagował, jak pracownicy powiedzieli mu o tej apce.
1: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu miś!

0: Takie tango i budka suflera, takie klasyki polskie. Gramy wam w Radiu SK2. A jakie tango, słuchajcie, odstawił wczoraj Messi. Zdobył setną bramkę dla Interu Miami i kolejne trofeum Puchar Campeones, o którym co roku walczą w jednym meczu mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej i meksykańskiej. Ja tylko przypomnę, że w czerwcu to Messi skończył 39 lat. Pewnie zamiast 100 lat, 100 lat śpiewali mu 100 bram, 100 bram. No i się udało.
1: SK2. Reklama.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Tarta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
6: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
7: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w centrum handlowym TGG.
8: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
9: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
15: I po reklamie.

0: ile się paczek chipsów przejadło, zanim się trafiło na wymarzonego Tazosa z akurat tym Pokemonem, którego brakowało w kolekcji. No to wiedzą tylko rodzice dzieciaków z lat 90. Choć u mnie bardziej na Tazosy mówiło się kapsle, w sumie nie wiem czemu. Ale zabawa to zabawa. Tu Radio SK2, zbliża się 10, przed nami newsy.
1: Reklama. Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
2: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
8: O, i co mówi?
7: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
8: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
7: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
9: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: Mama!
15: Cześć, kochanie.
16: Co chcecie na obiad?
17: Wolę
18: makaron carbonara.
19: Fasolka po bretońsku.
16: Kochani, to nie jest restauracja.
19: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
16: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
19: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Pitlane. Elektryczne go-karty.
25: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
24: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
25: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
0: Przypominam, że ulica Pawia jest zamknięta na odcinku od przystankowej do numeru 32. Tam powstaje nowe skrzyżowanie i trochę się pomęczymy do początku przyszłego roku, jak na wielu jeszcze ulicach we Wrocławiu. Może jeszcze na to nic nie wskazuje, ale zza chmur ma się dzisiaj pokazać słońce, tak przynajmniej pokazują mapy pogodowe. Padać raczej nie powinno. Temperatura urośnie dzisiaj do około 20 stopni, ale piątek będzie przyjemniejszy, 23 i więcej słońca.
27: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
0: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rośnie bilans rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Do szpitali trafiło 18 osób, w tym dzieci, poinformował mer miasta Witalii Kliczko. Rakiety uszkodziły m.in. budynki mieszkalne, kolej i wodociągi. Zniszczony został też żłobek. Ataki dotknęły również Odessę, Zaporoże i Charków, a drony i rakiety uderzały w niemal 40 miejscach. Niższe ceny paliw czy wyższe podatki? Sejm debatuje nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
1: Stawka ma wynieść 60% nadwyżki. Głosowanie zaplanowano na jutro. Nowa danina ma przynieść państwu około 4 miliardów złotych, a to oznacza, że mogłyby na stację paliw powrócić program CPN, ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem.
2: No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no ta sytuacja byłaby łaskawsza.
4: Bo byłoby z czego spłacać.
2: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodzi o nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no mają tutaj te dochody rzeczywiście nadprogramowe, bardzo wysokie. Program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet kosztował, obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
1: Kancelaria Prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. 17-latka podbiła jeziorak. Zofia Burkiewicz z Iławy po raz pierwszy przepłynęła wpław najdłuższe jezioro w Polsce. Pokonanie jezioraka zajęło jej 10 godzin i 2 minuty.
13: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
1: A na co dzień Zosia trenuje w Iławskiej Orce. Teraz jednak skupia się na nauce, bo przed nią matura.
14: SK2 News, Wrocław.
15: Kasia Pawlak. Nawet 2000 zł mandatu można dostać za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Wrocławscy strażnicy miejscy zyskali nowe uprawnienia i mogą karać
17: kierujący rowerami, kierujący hulajnogami elektrycznymi, motorowerami.
15: Informuje Piotr Szereda z wrocławskiej straży. Z kolei kierowców karać nie mogą, to uprawnienia policji. Więcej lotów i nowe kierunki z Wrocławia. Ryanair ogłasza zimową siatkę połączeń. Częściej polecimy m.in. do Dublina, Londynu, na Maltę i do Palermo. Zimowy rozkład startuje 25 października.
26: Zwykle nazwy podatków brzmią bardzo groźnie, jakiś tam progresywny, jakiś podatek liniowy, a tu pomysł na podatek od nadzwyczajnych zysków. Brzmi to jak coś, co będzie ściągało Ministerstwo Magii. Tutaj Radio SK2, u nas magia dzieje się w dźwiękach, gramy wam 100% polskich hitów. Pani Sanach na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry.

Latanie. Fajna sprawa o tej sztuce, panowie z Lady Punk w Radiu SK2. Za to niezły odlot wydarzył się na Podlasiu, słuchajcie. Tam na trwające wesele, no huczne, bo na 160 osób wyprawione, weszli łowcy głów i zgarnęli pana młodego. Okazało się, że ten pan od kilku lat był poszukiwany za różnego rodzaju oszustwa. Czyli wychodzi na to, że gdy ksiądz spytał pannę młodą, czy bierze tego pana za męża, to weszli łowcy głów i powiedzieli: tak, my też bierzemy.

O tym, że tytuły piosenek potrafią być mylące, wiadomo nie od dziś. Na przykład Pola Muńka Staszczyka to opowieść o Polsce, nie o kobiecie. Podobnie też w latach 90., gdy zespół Jam tworzył Sen o Wiktorii. Tytuł, jak wiadomo, odnosił się do łacińskiej Wiktorii, czyli zwycięstwa. Richard Riddle, tworząc słowa, nawiązywał do przemian ustrojowych, które zachodziły w tamtym czasie w Polsce. Posłuchajmy.

0: To nowość w Radiu SK2. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam? Czyli kawałek, na który możecie głosować w naszej gorącej polskiej dwudziestce, a głosy Wiktorii no, na pewno są potrzebne, bo kawałek Co mi tam zajmuje miejsce 20. SK2.pl, tu oddajecie swoje głosy, a kolejne notowanie już jutro po godzinie 18.
1: SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
5: Dobry agent 006, ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Tata chce schudnąć.
8: Mama chce mieć więcej energii.
9: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
7: Zróbcie to razem.
8: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
7: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
10: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
11: A cóż to za okazja?
10: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
13: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Ciekawe, czy nieznajoma wie, że ma swoją własną kołysankę. Bardzo miły prezent, niespodzianka, muszę przyznać. Zespół Perfect, gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK A2. U nas zawsze 100% polskiej muzyki, także i takie rockowe klasyki wam gramy. Przed nami newsy o 11.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
6: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
5: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
6: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
5: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
6: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Gastorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Nudzi mi się.
10: To ściśnij.
9: Co?
10: Nudę.
9: A, to tak można?
10: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
9: Będą Squishy?
10: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
9: A donut?
10: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
9: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
10: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
9: To już się nie nudzę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław.
17: Wygląda na to, jakby słońce tak nieśmiało chciało przebić się za chmury, ale widzę na tych mapach pogody, że jeszcze dzisiaj się pokaże. Temperatura urośnie do 20 stopni maksymalnie. O deszczu synoptycy dzisiaj nic nie wspominają. Ciśnienie jest dosyć wysokie, więc drugiej, trzeciej kawy nie trzeba za bardzo pić. Może być zielona herbata. Jeżeli chodzi o piątek i weekend, to ja mam dobre wiadomości. Jutro dużo więcej słońca i 22-23 stopnie. To samo będzie w sobotę i w niedzielę.
16: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych Targów Mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
18: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał więc zawrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
19: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano, jego pasażerowie są bezpieczni na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
18: A do tematu będziemy jeszcze wracać. Dla pieniędzy z kolędy miał zabić księdza Grzegorza Dymka. W sądzie apelacyjnym w Katowicach rusza rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa księdza. Tomasz J. został wcześniej skazany na 20 lat więzienia. Zdaniem prokuratury wyrok jest za niski.
20: Zgadza się. Prokuratura od samego początku domagała się dla oskarżonego wyroku dożywocia. Ich zdaniem kara 20 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodna w stosunku do brutalności tego czynu. Sąd uznał wtedy, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Przypomnijmy, sprawca Tomasz J., były policjant, napadł na księdza w garażu na terenie plebanii. Chciał go okraść. Skrępował mu ręce i owinął jego głowę taśmą streczową. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia.
18: O czym informował Przemek Kopiejka. Zbliża się sezon infekcyjny. Lekarze zachęcają do szczepień przeciwko grypie. Specjaliści podkreślają, że to najskuteczniejszy sposób ochrony przed chorobą. Czy w tym sezonie mieszkańcy Zielonej Góry planują się zaszczepić? To sprawdzała nasza reporterka.
15: Niby tak, ale jeszcze się nie szczepiliśmy. No, nie wiem, jakoś tak odwlekamy to wszystko w czasie.
21: I tak i nie, to zależy, czy to coś da.
22: A pani siebie szczepi?
21: Nie.
23: Tak, oczywiście się tak. I dla dziecka, i dla dorosłych, ale odporne się. Dlatego, żeby przebieg choroby, przebieg będzie łatwiejszy.
18: Na grypę można zaszczepić się u lekarza rodzinnego albo w aptece. W ubiegłym roku zrobiło to prawie 2,5 miliona Polaków.
24: SK2 News, Wrocław.
17: Kasia Pawlak, 5 młodych mężczyzn zatrzymanych po brutalnym rozboju na nastolatkach na wzgórzu Andersa we Wrocławiu. Do napadu doszło na początku września. Dwóch podejrzanych, 17 i 18-latek, trafiło do aresztu na 2 miesiące. Trzej nieletni odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Wrocławskie uczelnie coraz wyżej w światowych rankingach. Politechnika Wrocławska została liderem w kraju w 4 dyscyplinach technicznych. Budownictwo znalazło się w światowej setce na 98. miejscu. W rankingu są też Uniwersytet Wrocławski i Przyrodniczy.
25: 2 minuty po godzinie 11:00. Tak patrząc na jasne strony tego nieudanego lotu z Toronto, no to zawsze kilka godzin więcej na nacieszenie się syropem klonowym. Najlepiej w ogóle wylanym na wielką porcję naleśników. To poprawi humor każdemu. Tu Radio SK2. Więcej pozytywów usłyszycie już za chwilę. Przed nami 10 polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

przyjaciele, poszukiwani, Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? Gramy wam w Radiu SK2 na 20 minut po godzinie 11. Za to im zabrakło chyba trochę szczęścia. Polscy siatkarze przegrali na Mistrzostwach Europy spotkanie z Bułgarią, ale i tak na szczęście udało nam się awansować do 1/8 finału i to w ogóle z pierwszego miejsca w grupie, więc brawo panowie. Czasu na pozbieranie się, odpoczynek, wszelkie masaże, rekonwalescencje i przemyślenie taktyki mamy sporo, bo kolejny mecz gramy w sobotę o godzinie 15 z Łotwą. Ja taktykę proponuję taką, tak jak śpiewają elektryczne gitary. Z liścia ich panowie, z liścia trzeba. Człowiek z liściem na głowie już teraz w Radiu SK2.

0: prezesowa narzeczona. Klasyk od Lady Punk w Radiu SK2. Pewnie kojarzycie, że u nas myślą nad nowym podatkiem paliwowym, a we Włoszech z kolei idą sobie w drugą stronę, bo podatki się tam likwiduje. Włosi mieli taki totalnie znienawidzony podatek, który nazywał się Bollo Auto. Wszyscy się na niego skarżyli, no bo de facto płaciło się za sam fakt posiadania samochodu czy motocykla. Ostatecznie wczoraj został on zniesiony. Ponoć niektóre regiony mają przez tę decyzję stracić ponad 2 miliardy euro. A rząd już zapowiedział, że tę stratę zrekompensuje. Ciekawe czym? Czyżby jakimś nowym podatkiem?
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonalimy naukę.

0: Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
7: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
8: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w centrum handlowym TGG.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
14: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
18: I po reklamie.

0: Może ktoś potrzebuje trochę słonecznych promieni płynących prosto z muzyki Wiktor i Dyduła. Tam słońce, gdzie my gramy wam w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki, to się zgadza i to się absolutnie nie zmienia. Przed nami punktualnie o godzinie 12 newsy.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
10: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
11: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
15: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
16: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nudzi mi się.
23: To ściśnij.
22: Co?
23: Nudę.
22: A, to tak można?
23: W Magnolia Park można. Już w sobotę, 19 września, będzie Squishy Mania.
22: Będą squishy?
23: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
22: A donut?
23: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
22: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
23: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
22: To już się nie nudzę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
0: I przy takiej pogodzie człowiek żałuje, że jednak nie przyjechał do pracy rowerem. Można było zaoszczędzić na paliwie. Będzie jednak dzisiaj więcej słońca i cieplej, do 20 stopni maksymalnie. Jak ktoś chce zaoszczędzić na paliwie, jutro może wybrać się właśnie do pracy rowerem. Będzie ładna pogoda i cieplej niż dzisiaj, do 23 stopni maksymalnie. Weekend też będzie ładny, też można już planować sobie wyjazdy na przykład gdzieś w góry. Chociaż z tego co widzę, przelotnie może popadać w niedzielę, ale nigdy nic nie wiadomo.
2: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
6: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wojsko poderwało myśliwce, to przez atak rosyjskich bezzałogowców na zachodnie terytorium Ukrainy. Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazało w sieci dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W związku z tym ogłoszono alert RCB dla lubelskiego i podkarpackiego o zagrożeniu atakiem z powietrza. W Lublinie zawyły syreny alarmowe. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych monitoruje bieżącą sytuację. Działania są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. Krajowa dwójka między Białą Podlaską a Terespolem zablokowana po śmiertelnym wypadku. W miejscowości Chola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
7: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
6: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Salczyńska-Pyrchla. Droga krajowa w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Służby kierują na objazdy. Ciężarówki czekają na udrożnienie trasy. Samochody osobowe mogą pojechać przez Woskrzenice Duże. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Szczęśliwy finał poszukiwań i pytania, jakie były powody zniknięcia rodzeństwa. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar zniknęli wczoraj. Dzieci wyszły rano do szkoły i do niej nie dotarły. Policję o zaginięciu dzieci poinformowała matka. Rodzeństwo późnym wieczorem zostało odnalezione. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja w Szczecinie według procedur poinformowała o poszukiwaniach rodzeństwa odpowiednie służby.
24: Jak udało mi się dowiedzieć o sytuacji, poinformowany został sąd rodzinny. To jednak nie koniec. Dokumenty z komisariatu trafią również do Centrum Usług Społecznych, które może sprawdzić sytuację rodziny i udzielić ewentualnego wsparcia, oraz do prokuratury. Właśnie te instytucje sprawdzą, dlaczego dzieci zamiast pójść rano do szkoły spacerowały po mieście.
6: A najnowsze informacje zebrał Mateusz Tomaszewicz.
25: SK2 News, Wrocław.
0: Kasia Pawlak, dzisiaj sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Radni zdecydują m.in. o cenach biletów w komunikacji miejskiej, propozycji działań na rzecz zwiększenia prędkości wrocławskich tramwajów oraz o porozumieniu z PKP w sprawie bezkolizyjnego skrzyżowania przy ulicy Strzegomskiej. Własne M, zanim podpiszesz umowę, warto wiedzieć, na co uważać. Metraż, standard wykończenia, lokalizacja, kredyt. Eksperci wyjaśnią to wszystko na 20 targach WroExpo we Wrocławiu. Targi odbędą się 19 i 20 września. Na Tarczyńskiej Arena. Wstęp jest bezpłatny.
26: Mamy południe, weekend coraz bliżej. Tu Radio SK2, gramy Wam 100% polskich hitów, a w tej godzinie skoczymy naszym muzycznym wehikułem do lat 80. Będzie też wkrętka Kamila Nosela. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.

0: Pani Beato, nie ma co żałować, bo piosenka naprawdę wyszła wspaniała. Tu Radio SK2, Beata i żal mi tamtych nocy i dni, a Nosel może śmiało powiedzieć, że nie żałuje nam pomysłów na swoje wkrętki.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja po 13 się dodzwoniłam?
2: Tak, o co chodzi?
3: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. Jest pani?
2: Jestem ja, tak.
3: Powie mi pani, co tam się wydarzyło, bo ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
2: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
3: Aha.
2: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak najpierw mrygało, zgasła żarówka.
3: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
2: Znaczy się, to by było jak...
3: Dobrze, to już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz, ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
2: Jestem.
3: Jest pani?
2: Domem.
3: Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie, proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
2: Przed domem sobie tak postąpać,
3: przed domem, tak.
2: No.
3: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
2: Będę skakać przed domem.
3: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
2: Dobra.
3: Dłużej, proszę pani, w lewo troszeczkę.
2: W lewo? Tak? A to pani widzi, gdzie ja skaczę?
3: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
2: To ja nie wiem, gdzie te kable, w którym miejscu.
3: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani, niech pani skacze i proszę pani przed dom.
2: Jak mnie ktoś widzi,
3: jeszcze
2: daleka,
3: Moment, jeszcze w lewo?
2: W lewo?
3: Ojeju, proszę pani.
2: Co?
3: To tutaj mi coś ciśnie.
2: O cholera.
3: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś i dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gwiazdek, do tego, do światła.
2: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
3: No i wszystko jasne, proszę pani.
2: I co z tym zrobimy?
3: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
2: Ale jak?
3: To na pewno pani powie Monika.
2: Pani Boguczu, to Monika wkręciła panią w radio SK. Mać, a ja skakałam jak przed domem, ja pierdolę.

Wskakujemy w lata 80. Przed nami utwór, który zna absolutnie każdy. Przeżyj to sam, zespół Lombard. Co ciekawe, melodia do tego hitu była gotowa na długo przed powstaniem samego zespołu. Grzegorz Stróżniak skomponował pierwszą wersję muzyki pod tytułem Ciche marzenia. Jako zaledwie 16-letni chłopak. Dopiero lata później Andrzej Sobczak napisał do niej słynny tekst. Przeżyj to sam, zespół Lombard już teraz w Radiu SK2.

0: Dziś wszyscy na nim rozamogą. Poczuć się jak w bajce o Kopciuszku. Słuchajcie, no o północy. Karoca pod nazwą Wszystko, czego chciałem ujrzy światło dzienne. Chodzi mi oczywiście o premierę nowego albumu Mroza, którego tytułowy nowy singiel gramy wam w radiu SK2. Wszystko, czego chciałem, nagrany wraz z braćmi Kasperczyk za nami. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa, kogo tam jeszcze Mrozu zaprosił do współpracy, do tego albumu. Na szczęście długo w tej niewiedzy nie pozostanę. Przypomnę, że na ten singiel możecie też głosować w gorącej polskiej dwudziestce na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dobry agent 006, Ekologis, jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
10: O, i co mówi?
9: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
10: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
9: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
11: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelissa.pl.
12: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
13: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
12: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
14: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
15: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
14: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
15: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
14: Nie bujasz?
15: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
16: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
17: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: I po reklamie.

0: Nie to, żebym wyliczała czas, bo ponoć szczęśliwi czasu nie liczą, ale jednak w przyszłym roku ten kawałek i też zarazem album będą obchodziły 30-lecie swoje. Piękna, piękna sprawa. Ale jestem Anna Maria Jopek. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2 punktualnie o 13:00 newsy.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
10: A cóż to za okazja?
9: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
11: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
23: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
24: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
27: Dość płynnie ruch odbywa się na ulicach Wrocławia, poza.
0: Klecińską i to nie w kierunku FAT-u, tylko w przeciwnym, no bo tam roboty drogowe i do skrzyżowania, nawet za skrzyżowanie ze Szwajcarską trochę się ciągnie ten korek. W prognozach pogody dzisiaj nie za ciepło, bo 20 stopni zobaczymy, ale tak idealnie jest. Trochę słońca też powinniśmy dzisiaj widzieć, zza tych chmur będzie co jakiś czas wychodzić. No i opadów dzisiaj ludzie od pogody nam nie zapowiadają, więc parasol zostaje spokojnie w domu.
26: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
1: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poderwano myśliwce. Syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski, uderzył w cel lub został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Przekazuje nam dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W związku z zagrożeniem do akcji weszło lotnictwo. Dron, który został zauważony na radarach, nie jest już zagrożeniem. Dyżurne myśliwce jednak nadal patrolują teren przy granicy.
2: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że wołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
1: Przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Decyzja o poderwaniu samolotów zapadła natychmiast po tym, jak żołnierze zauważyli zbliżający się do naszej granicy obiekt. Premier Donald Tusk oświadczył, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. Syreny alarmowe zaskoczyły jednak mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
3: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
4: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła?
3: Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
5: Nie chowałem się w piwnicy.
25: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera. Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
1: Usłyszał to w centrum Lublina nasz reporter. W okolicach miasta był słyszany huk. Związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie. Teraz RCB wysyła do mieszkańców Podkarpacia i Lubelskiego SMS z informacją o odwołanym alarmie. Grozi mu utrata prawa jazdy, mandat sięgający 30 tysięcy złotych i 10 punktów karnych. Kujawsko-pomorscy policjanci szukają kierowcy Tira, który 24 lipca na Krajowej 96 w pobliżu miejscowości Brzeźno wyprzedzał na trzeciego osobówkę. Opublikowano nagranie z niebezpiecznego manewru, to trafiło też na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej.
27: SK2 News. Wrocław.
0: Krzysiek Staszkiewicz. Wrocław zlecił przeglądy 233 starych schronów. Dla 180 są już gotowe dokumentacje nadzoru budowlanego i straży pożarnej. Miasto sprawdza też inne budynki, które mogłyby ochronić mieszkańców.
28: Pod placówkami edukacyjnymi tam także mamy kilkanaście takich miejsc, ale każde z nich wymaga gruntownych remontów, modernizacji.
0: Mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miasta Wrocławia. Szkoły mają być pierwszym miejscem dla ewakuowanych. Od 1 października zapłacimy za parkowanie na kolejnych ulicach. Miasto wprowadza opłaty na Zielińskiego, Gwieździstej, Wielkiej, Szczęśliwej czy Placu Hirschfelda.
29: 2 minuty, 2,5 po godzinie 13. Dzień dobry, witamy Państwa. I mamy taki dzień, który bardzo chciałby być piątkiem, prawda?
30: No oczywiście, ale to taki mały piątek już jakby nie było.
29: W sumie tak, choć dokumenty mówią co innego, ale nie u nas.
27: 10 najlepszych polskich hitów.
31: Jeden po drugim. SK.
29: Jeśli od rana działacie na pełnych obrotach cały czas, to teraz może troszeczkę spuśćcie z gazu, żeby nie paść na kolana, tylko nie za mocno z tego gazu spuszczajcie. Róbcie to tak, żeby szef nie zauważył. Kowalski, witajcie. W SC2 najlepsze polskie hity.

0: 2.
1: SK 2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Sydney Polak i PZ ONA już za chwilkę. Wino to chciałby otworzyć pewien inwestor, ale mieszkańcy mu na to nie pozwalają, czytam w internecie. Historia, kochani, z Mikołajowic. Znalazł się inwestor, który chce tutaj zrobić kopalnię złota. Bo takie znalazł. Ale mieszkańcy się sprzeciwiają, protestują. Nie chcą, aby ktoś robił na ich ziemi złoty interes. Wolą po prostu każdej nocy sami spać na żyle złota. Teraz! Wszystko! 2!

0: SK2 Wrocław.
1: Przed chwilą Dawid Podsiadło, to teraz niech popłynie w takim razie. Nowość w naszym mieście od Sanach. Cichosza, taka jak na lekcjach.

0: niezastąpiona Natalia Kukulska w hicie Im właśnie więcej ciebie, tym mniej w SC2. No to teraz poczujemy sztukę. Sztukę, którą podziwiał również sam papież. Czytamy, Leon XIV jako pierwszy zobaczył na fasadzie Biblioteki Watykańskiej ogromne dzieło sztuki. I to jest 70-metrowa fala. No, widzę to zdjęcie i powiem, że to potop. Potop na poziomie...
1: Top. Top. Top.
2: SK2.
0: Topowy hit. W tej godzinie jeszcze od mroza zrobimy napad.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
20: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
21: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra, 3 butelki na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 19,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
23: Lidl, to się opłaca.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Nudzi mi się.
26: To ściśnij.
25: Co?
26: Nudę.
25: A!
0: To tak można?
1: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
0: Będą squishy?
1: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
0: A donut?
1: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
0: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
1: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
0: To już się nie nudzę.
2: I po reklamie.

0: Człowiek jak gra na konsoli i je przy okazji, to wszystkie te okruszki lecą na pad. I to jest właśnie napad od mroza, który będzie dla was miał niespodziankę za 10 minut, przepraszam, za 10 godzin i niecałych 5 minut. Jego najnowszy album Mroza ukaże się w sieci. Wszystko, czego chciałem, a wszystkie najważniejsze newsy zebrał dla was Jakub Konieczkowicz i Wesce 2 punktualnie o 14 wam je przedstawi.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
12: Do 20 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Nie będzie jakoś super ciepło, ale ten słońce, które co jakiś czas zza chmur wychodzi, fajnie nam dogrzewa tą atmosferę, więc nie ma tragedii. Tym bardziej, że ludzie od pogody nie widzą deszczu na horyzoncie w najbliższych godzinach, może i dniach. Jutro pogoda bardzo podobna, stopień może dwa wyżej. Na ulicach Wrocławia nie ma jakiejś wielkiej tragedii, uważajcie tylko na Lecińską, jadąc od Fatu, no bo tutaj przez roboty drogowe korek jest naprawdę długi.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
13: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Okazuje się, że zignorowano alert o zagrożeniu. Szczegóły zna Bartłomiej Ważne.
14: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę, na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
13: Czekamy jeszcze na komentarz Urzędu Miasta w Lublinie w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Nerwową sytuację wyjaśniają rządzący. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy, niedaleko przejścia do Rochusk-Jagodzin, przekazał premier. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył też huk, który wywołał niepokój wśród niektórych mieszkańców centralnej Polski.
15: To nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów.
13: Wiceminister Obrony Narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwie osoby zatrzymane w sprawie środowej awarii na kolei. Prokuratura rejonowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie awarii sterowania ruchem kolejowym w mieście. Służby zatrzymały już dwóch 50-latków podejrzewanych o związek z tym zdarzeniem. Przypomnę, nad ranem przez środową awarię ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany. Od godziny 5 do 11 odbywał się przy znacznych ograniczeniach. W efekcie 649 pociągów zostało opóźnionych, łącznie o ponad 13 tysięcy minut. 76 pociągów odwołano.
10: Esko.
16: K2 News, Wrocław.
12: Krzysiek Staszkiewicz. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Za litr płacimy średnio 8,89. Benzyna za to najdroższa jest na Dolnym Śląsku.
17: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
12: Mówi jeden z wrocławskich kierowców. Według analityków jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł. Policja zatrzymała 5-osobową grupę podejrzaną o rozbój na wzgórze Andersa. Atakowali świętujących uczniów. Sprawcy bili, kradli buty i grozili śmiercią. Teraz odpowiedzą za swoje czyny. Więcej na sk.pl.
18: Mamy bardzo różne miksy. Są, załóżmy, miksy przekąsek, które można kupić w sklepie. Są miksy przypraw.
19: Miksy herbat też na przykład.
18: Albo miksy sosów również do przekąsek. Miks sałat jest także przecież,
19: prawda?
18: No, w niejednym markecie w lodóweczce sobie tam leży taki miks sałatek, a tutaj w SC2 mam dla was miks tylko polskich hitów i to 10 bez zbędnego gadania.
20: Bez reklam. Jeden po drugim.
21: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
18: Klasyka od zakochanych chłopaków Stilaw, czy Marisa, która nie może odkochać się od tego, co najlepsze w SC2, no i serca teraz jeszcze przed wami coś chciała zakryć.

Dziesiątka hitów i to bez zbędnego gadania. Tilaf, Chłopaki nie płaczą, pierwszą piątkę zamykają. No nie płaczą chłopaki, chyba że widzą Roxanę Węgiel, to mogą płakać ze szczęścia. Dziewczyna pojechała do Stanów, czytam, na modowy amerykański weekend, Fashion Week, i weszła na Manhattan jak na wybieg dosłownie, Roxy. Wężowa marynara, mocno podkreślona talia, szpilki w tym samym klimacie. SK2. Jak wyszło na ulicę Nowego Jorku, Roxy, to korki były jeszcze większe niż zwykle.

0: Czasu.
1: To teraz będziemy patrzeć, jaki świat był w 1978 roku i czego się słuchało w naszym wehikule czasu z tamtych lat. No właśnie, tak nucono też pod nosem wtedy. Z tamtych lat, wróć do mnie. Rock'n'rollowa ballada, napisana z myślą o polskim Elvisie, Krzysztofie Krawczyku. Wojciech Trzciński, Bogdan Olewicz dali mu taki numer, który bardzo szybko poszybował na szczyt, no i do tego jeszcze sprawił, że sprzedało się 250 000 singli, a Krzychu Krawczyk dostał pierwszą oficjalną złotą płytę, na której między innymi znajdował się dokładnie na stronie A ten przebój, który za chwilę wam zagram. W Opolu też Krzysztof go zaśpiewał i zagrał, okazał się wielkim przebojem w 78 roku. To co? Pamiętamy ten hit z tamtych lat?
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Nasz polski Elvis nie potrzebował Las Vegas. Wystarczyło Opole.

Tak, jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Za takie numery należy się podwyżka. Kuba i Kuba, chłopaki Wesle 2 za 23 minuty, godzina 15. O właśnie, a propos podwyżki. Taką ma otrzymać, wynoszącą prawie 1,5 miliona dolarów singapurskich, czyli ponad milion dolarów amerykańskich, czyli około 4 milionów złotych. Tyle dostanie najlepiej zarabiający już premier świata i to ma być jego podwyżka. Premier Singapuru, pan Wong. O, nieźle. Dostanie sporo kasy, to trzeba przyznać, ale nasz premier przecież też nie ma na co narzekać.
1: Zarabia netto poniżej 3000 zł miesięcznie. SK2.
0: To jakaś premia się należy.
2: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
9: Tartagamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartag Amesco.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
16: Olu, nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
18: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
23: Lidl. To się opłaca.
1: po reklamie.

0: ST2 Lombard i przy mikrofonie Małgosia Ostrowska, która ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu, ale może też będzie miała w Zielonej Górze, bo tam możliwe, że też taka aleja powstanie. O szczegółach w newsach ST2 o 15 za chwilę.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
11: O, i co mówi?
10: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu, mogli negocjować.
11: Brzmi rozsądnie, a osiedle?
10: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
12: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelissa.pl.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Gastorama!
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
22: Skoda.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
26: Hot doga poproszę.
25: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
27: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
28: I po reklamie.
29: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
0: spory ruch na ulicach Wrocławia, stoją już standardowe miejsca, Most Milenijny, oczywiście Karkonoska, Mokronoska, też uważajcie na Klecińską, jadąc w kierunku Gądowianki, przez remonty korkuje nam się ta droga, ale korek także na węźle Wrocław Zachód na S8 w kierunku Kudowej, przez wypadek cierpliwości kierowcy. Do 20 dzisiaj zobaczymy maksymalnie na termometrach, trochę słońca, trochę chmur, jutro pogoda bardzo podobna, choć przedpołudnie słoneczne, a popołudnie z chmurami, 22 maksymalnie, bez opadów.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
2: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zagrożenie minęło. Alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył w Ukrainie kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.
3: Akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
4: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
2: Premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. A jakie są informacje z Ukrainy? Na linii Lwów i nasza korespondentka Marta Radio.
5: Według wstępnych informacji na Wołyń skierowany został dron typu Shahed z silnikiem odrzutowym. Grupy monitorujące ruch rosyjskich dronów i rakiet w powietrzu poinformowały, że maszyna spadła niedaleko przejścia granicznego Jagodzin na granicy z Polską. Lokalni mieszkańcy relacjonują, że w okolicy było słychać potężną eksplozję. Ukraińskie władze na razie nie komentują tego zdarzenia.
2: Posłowie próbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe czy dostęp do informacji medycznej. Do odrzucenia weta potrzebna jest jednak większość 3/5 głosów. Rząd próbuje przekonać do poparcia ustawy posłów klubu Rozwój Plus.
6: Okopywanie się po stronie skrajnej prawicy nie przysporzy im poparcia w ich elektoracie.
2: Mówi Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości. Wszystko wskazuje na to, że ta misja jednak się nie powiedzie.
7: Znakomita większość, a może nawet wszyscy członkowie naszego klubu zagłosują przeciw odrzuceniu weta.
2: Wyjaśnia Krzysztof Szczucki z klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca. Czy Zielona Góra będzie miała Aleję Gwiazd? Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny Zielonej Góry.
26: Widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi.
2: A pod koniec września ma ruszyć remont Deptaka, to tam aleja mogłaby powstać.
28: SK2 News, Wrocław.
0: Krzysiek Staszkiewicz. Będzie bezpieczniej na Strzegomskiej. Radni miejscy na trwającej właśnie sesji wyrazili zgodę na porozumienie z Polskimi Liniami Kolejowymi. Oznacza to, że miasto współfinansuje budowę wiaduktu nad Strzegomską. Uwaga mieszkańcy, od przyszłego tygodnia nie wywieziemy odpadów na Przok przy ulicy Janowskiej. To z powodu prac technicznych. Ekosystem przypomina o możliwości korzystania z pozostałych punktów na mapie Wrocławia. Jutro za to rusza głosowanie w tegorocznym wrocławskim budżecie obywatelskim na nowych zasadach. Znajdziecie je na stronie miasta.
29: Jest 15, 2,5 minuty po, jedni kończą obiad, inni kończą o tej porze robotę, ale można też robić kawę i to drugą, bo pierwsza pewnie już dawno przestała działać, a jeżeli patrzycie na zegarek, to tak siłą wzroku może uda się go przesunąć w stronę weekendu, bo przecież jest coraz bliżej.
28: 100% polskich hitów.
30: Polskich hitów.
29: Oby tylko szef w pracy nie przestawiał wskazówek, to znaczy może przestawiać, nie ma żadnego problemu, ale nie do tyłu, tylko do przodu. Gdziekolwiek jesteście, takie dla was gramy. W SC2 kawałki do przodu i Polska.

Bardzo przyjemny, owocowy hałas od Sylwii Grzeszczak w SC2 i jej Mango. Tymczasem Europejska Agencja Środowiska, czytam, zrobiła raport hałasu. I w tym raporcie napisano, że najwięcej osób żyje w hałasie we Francji. Aż 24 miliony osób. Niemcy najbardziej narzekają na hałas z samolotów, które im cały czas nad głowami latają, a u nas w Polsce narzekamy na hałas drogowy. Hałas drogowy. Zastanawiałem się, myślałem, że chodzi o drogi, ale to jest hałas, którego doświadczamy w sklepach, na zakupach. Podchodzimy do półki i mówimy: ale drogo. Ale drogo.

0: Ale przyjemnie się tego słucha, prawda?
1: Zgadza się.
0: Aż niemiło i przyjemnie. Nie chce się, żeby lato się kończyło. 15.30, to teraz zaczynamy. Skrót newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Jak informują służby, do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło. Dron z napędem odrzutowym uderzył na Ukrainie kilka kilometrów od granicy. Poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Alerty są już odwołane. Ogłoszono brak zagrożenia z powietrza. Przejścia graniczne z Ukrainą, na których zawieszono ruch, funkcjonują już normalnie. Operacje lotnicze wznowiły także lotniska w Rzeszowie i Lublinie. Tragedia w kopalni Knurów w Szczygłowice. Nie żyje 38-letni górnik. Do tragicznego zdarzenia doszło dziś po godzinie 9 na poziomie 650 metrów pod ziemią. Podczas prac przy likwidowanej ścianie górnik miał doznać urazu głowy. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. Kolejorz zagra dziś w Londynie z Crystal Palace. Spotkanie już o 21:00. SK2 100% polskich hitów.

0: Klimat jak w filmie akcji. Krzysztof Zalewski i Januszka w SC2. A propos akcji, melduje się na rozkaz. Teraz pies Drops do zadań specjalnych. Z warszawskiego lotniska Chopina czytam: psisko udaremniło przemyt narkotyków. Piesek wyniuchał 82 kg marihuany. SK2. Po takiej akcji to z radości pewnie aż wytarzał się w trawie.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jadą mi się, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry i się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
6: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
7: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
8: A cóż to za okazja?
7: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Czas na naukę pływania. W Akwapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: I po reklamie.

0: nie tylko dziewczyny. Panowie też robią hałas. Dziewczyny oczywiście piszczą, bo to są panowie, którzy mają supermoce. Igo Mrozu i Vito Bambino, a za chwilę godzina 16 i w SC2 najważniejsze newsy, także z mocą.
1: Reklama.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
3: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
14: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
13: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
14: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
13: Nie bujasz?
14: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
15: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
16: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie.
19: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
20: Tata chce schudnąć.
21: Mama chce mieć więcej energii.
22: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
20: Zróbcie to razem.
21: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
20: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Nudzi mi się.
25: To ściśnij.
24: Co?
25: Nudę.
24: A, to tak można?
25: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
24: Będą Squishy?
25: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera. Sprawdzisz się w Rzuci Traw. Zajrzysz do Mystery Boxa.
24: A donut?
25: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
24: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
25: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
24: To już się nie nudzę.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
28: Spory ruch cały czas na ulicach Wrocławia, także cierpliwości kierowcy życzę. Stoją m.in. Wjazdy Mokronoska, Karkonoska, stoi Klecińska do Fatu, Most Milenijny. Uważajcie też na Aleję Wiśniową i do Halera i dalej jadąc w kierunku Armii Krajowej. Centrum też zakorkowane. 20 stopni dzisiaj, trochę słońca, trochę chmur. Podobnie zresztą jutro będzie, choć nieco cieplej, do 22. Zobaczymy maksymalnie na termometrach. Póki co bez opadów w tym tygodniu, przynajmniej według wstępnych prognoz.
27: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje dla nas dzisiejszą sytuację na Placu Litewskim w Lublinie. Gdy zawyły syreny alarmowe, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny. Bartku, co usłyszałeś od organizatorów?
1: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
2: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacji. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym właśnie, że będzie to przebiegało nieco inaczej ze względu na alarm przewidziany.
1: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
0: Z naszych informacji wynika, że w trakcie uroczystości na Placu Litewskim przebywało kilkadziesiąt osób, w tym wysokiej rangi oficerowie Wojska Polskiego oraz przedstawiciele lokalnych urzędów. Kierowca miał blisko 1,7 promila we krwi. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicę. Badanie wykazało też obecność środków psychotropowych w jego organizmie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Cena diesla bije rekord. W województwie świętokrzyskim na wielu stacjach litr kosztuje już ponad 9 zł.
3: Jakbym miał teraz kupować auto, poszedłbym w hybrydę albo w elektryka.
4: Ile pana kosztuje zatankowanie do pełna?
5: Ile tu jest? 60 zbiornik. No to masz ile? 600 zł.
6: Ja mam wyjazd akurat i musiałem. 300 zł.
0: Z kierowcami w Kielcach rozmawiał Marcin Łataś.
9: K2 News, Wrocław.
18: Krzysiek Staszkiewicz. To będzie starcie najlepszych z najlepszymi już w sobotę we Wrocławiu Superpuchar Polski. Zdobywczynia ubiegłorocznego Pucharu Polski Ślęza Wrocław zmierzy się z mistrzyniami Polski AZS-em Lublin. Początek o 18 w KGHM Ślęza Arenie w sobotę. Ruszyły turnieje lokalne w ramach trzeciej edycji z Orlika na stadion. To największy projekt piłkarski dla dzieci i młodzieży w Polsce. Na Dolnym Śląsku zarówno chłopcy, jak i dziewczynki zagrają w dwóch ścieżkach junior oraz pro. Na początek na szczeblu lokalnym. Turnieje potrwają do 30 września.
29: Prawie 3 minuty po 16 w SC2 mamy tydzień, który jeszcze nas trzyma, ale weekend tak już powolutku zza rogu do nas oczkiem mruga. I można powoli myśleć o baletach. Masz plany jakieś na balety weekendowe?
30: To dopiero jutro chyba zacznę myśleć.
29: A my zaczynamy już dzisiaj, bo w tej godzinie na balety zaprosi was m.in. Margaret czy Dawid Kwiatkowski, Kaja i Cyrko.
9: 100% polskich hitów. SK2.
29: To zaczynamy. Ignacy na początek, który czeka na znak Kowalski. Witajcie w SC2. No play.

0: Ira i dlaczego nic w SC2? Jak to nic? Jest przecież Omar Turia-Żombek, który teraz odkryje karty i nie będzie owijania w bawełnę. Same konkrety.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Uwaga, kierowcy, oszuści atakują system ETOL. Nie daj się nabrać. Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed nową falą cyberoszustw. Coraz więcej osób otrzymuje fałszywe e-maile informujące o rzekomych zaległościach w systemie ETOL. To jest ten system, który pobiera opłaty, na przykład po tym, jak jedziecie po autostradzie, ciężarówką chociażby, albo autokarem. Linki prowadzą do stron, które wyglądają jak oficjalne serwisy, ale w rzeczywistości służą do wyłudzenia danych bankowych. Tak więc pamiętajcie, drodzy kierowcy, system ETOL nigdy nie wysyła e-maili z linkami do płatności. Jeśli otrzymacie taką wiadomość, nie klikajcie w nią, nie odpowiadajcie, nie wpisujcie żadnych danych. Jak rozpoznać oszustwo? No, wiadomość straszy blokadą konta lub dodatkowymi opłatami, prawda? Ma też podejrzany adres nadawcy. Często zawiera literówki albo dziwne znaki. Wymaga szybkiej reakcji, więc oszuści liczą na panikę i brak rozwagi. To już powinno być dla nas żółtym światłem ostrzegawczym. A co zrobić, gdy otrzymamy podejrzany e-mail? Sprawdzić informacje na oficjalnej stronie ETOL. Nie klikać w żadne linki, bo mogą prowadzić do fałszywych stron, no i zgłosić incydent na platformę CERT. W ten sposób pomożecie też innym użytkownikom rozpoznać oszustwo. Tak więc, drodzy kierowcy, jazda z oszustami.

0: Trąbeczki, które tutaj po prostu budzą aż słowiańską duszę. A teraz kierowcy, dajcie głośniej ważny skrót newsów i zaczynamy dla Was ważną informacją. Jakub Konieczkowicz, 16.30 w ST2.
1: Śmiertelny wypadek na Kaszubach. W miejscowości Rudniki doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. W wyniku wypadku przygnieciona została osobówka. Na miejscu zginęły dwie osoby. Jedna z samochodu osobowego oraz jedna z ciężarówki. Kolejne dwie osoby są ranne. Na miejscu pracują służby, w tym 6 zastępów straży pożarnej. Miliard koron na przygotowanie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Taką kwotę chce przekazać Norwegia na wsparcie Ukrainy. To blisko 400 milionów złotych. Szef norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zadeklarował dziś w Oslo, że jego kraj chce, by Ukraina została pełnoprawną częścią rynku europejskiego. Zbliża się sezon infekcyjny. Lekarze zachęcają do szczepień przeciwko grypie. Jak podkreślają specjaliści, to najskuteczniejszy sposób ochrony przed chorobą. Zaszczepić się można u lekarza rodzinnego albo w aptece. W ubiegłym roku zrobiło to prawie 2,5 miliona Polaków.

0: Dobrze. Tu jest Polska, tu się ciężko oddycha, tutaj mamy swoje zasady. Bero i wychowany w Polsce w ST2, również pan Piotr Gąsowski. Czytam tutaj w kolorowej gazecie. Szaleńczy rajd Gąsowskiego po ulicach Warszawy. Aktor i prowadzący programy telewizyjne Piotr Gąsowski złapali go paparazzi, jak pędził skuterem i łamał przepisy. Jechał po drodze dla rowerzystów, a nie wolno skuterkiem jechać. Do salonu optycznego pędził. SK2. To go trochę usprawiedliwia, no bo w końcu jak jechał po okulary, to jak miał widzieć znaki?
1: Reklama.
2: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Pitlane. Elektryczne go-karty.
6: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
5: Galeria Wrocławia, poziom -2.
6: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
8: Dobry agent 006. Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Tata chce schudnąć.
10: Mama chce mieć więcej energii.
11: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
9: Zróbcie to razem.
10: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
9: Umów się na diet-med.pro.
12: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
13: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonalimy na

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
2: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
3: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: I po reklamie.

perełka, diament wśród polskich hitów. Łatwopalni i w SC2 Maryla Rodowicz, która na co dzień mieszka niedaleko Warszawy, ale ostatnio miała bardzo ważną wizytę. Pojechała osobiście do Opola, aby na jednym z budynków odsłonić mural ze swoją podobizną. No i teraz każdy, kto ma na to ochotę, może sobie zrobić z panią Marylą zdjęcie na ściance.

0: Ciekawe, czy zdjęcie będzie robił i na Instagrama Eski 2 wrzuci Łukasz Zduńczyk, bo on przejmuje tutaj stery. Jest zmiana warty. Od 17 będzie wam grał najlepsze polskie hity w Esce 2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
5: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
14: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
13: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
14: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
13: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
14: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
20: Skoda. I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
22: Naprawdę długie korki na ulicach Wrocławia. Stoi oczywiście most milenijny Klecińska do Fatu. Uważajcie też na lotniczą w kierunku stadionu. Tutaj coś nam się przytkało, także swoje odstać trzeba. Centrum oczywiście stoi jak zawsze na miejscach, gdzie prowadzone są remonty. Prognozy pogody niezmiennie mówią o tym, że trochę słońca jeszcze dzisiaj zobaczymy, ale przewaga chmur na niebie. Jutro od rana słonecznie, popołudnie także pochmurne, ale bez deszczu. 22 stopnie jutro maksymalnie na termometrach. Podobnie zresztą sobota się zapowiada.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu, to w miejscowości Rudniki na Pomorzu. Zdarzyły się dwa samochody ciężarowe, w tym cysterna, która dachowała i następnie przygniotła osobówkę.
1: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon kierowcy ciężarówki i kierującego samochodem osobowym. Pasażerka została zabrana przez biegłego ze szpitala, natomiast kierowca ciężarówki karetką.
0: Mówi Piotr Frankenstein z Straży Pożarnej w Czółchowie. Na miejscu działa specjalistyczna grupa techniczna, która podnosi cysternę. Droga między Przechlewem i Koczałą jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdę. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie już za pół godziny. Syreny zabrzmiały dziś w województwie lubelskim i na Podkarpaciu. Powodem był odrzutowy dron, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę zbliżał się do polskiej granicy. Więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Sztab kryzysowy zbierze się w lubelskim urzędzie wojewódzkim. Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
23: W chwili obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
2: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
24: Było słychać, ciężko.
25: Ciarki przychodzą.
24: Tak. Ciężko się takie coś działo.
25: Bardzo niepokojące.
2: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorohuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. W związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce.
0: Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego tak zwanego indeksu zdrowych miast. Nagrody dla samorządów wręczono dziś w Zamku Ujazdowskim w stolicy. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też...
26: W jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście? Czy mamy ścieżki rowerowe? Czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch? Czy są miejsca zazielenione? To jest generalnie mieszkalnictwo, prawda? Ile mamy mieszkań na mieszkańca?
0: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Najlepszym miastem w Polsce pod kątem mieszkalnictwa okazał się Sopot.
27: SK2 News, Wrocław.
22: Krzysiek Staszkiewicz. Policja przeszukała dziś nieruchomość byłej pełnomocniczki rządu profesor Barbary Mróz-Gorgoń. Odpowiada za głośny raport Polaków Portret Własny. Chodzi o prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Teraz bilet miesięczny możesz otrzymać od szefa. Radni miejscy Wrocławia przegłosowali na dzisiejszej sesji tak zwany bilet Urban Card dla biznesu. Dzięki niemu firmy zapłacą mniej za bilety miesięczne dla swoich pracowników. Wysokość zniżki zależy od łącznej kwoty biletów dla pracowników, a może sięgać 15%.
28: Przepraszam bardzo, czy ja się mogę do was dosiąść? No weźcie mnie, wpuśćcie. Fajną playlistę dla was mam. Będę mało gadał, będę dużo grał. 100% polskich hitów tylko w Radiu SK2. Nie przypomnę wam, co było na liście zakupów, ale przynajmniej przyjemnie będzie. 3 minuty po godzinie 17. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
29: 100% polskich hitów.
28: No i pogoda ostatnio się taka trochę jesienna zrobiła. Walczymy z tym, słuchajcie. Z tymi chmurami, które na niebie są ostatnio, z tymi deszczami. Majowa wiosenna atmosfera już teraz na antenie Radia SK2. Nic tylko rzucić się na kanapę, do góry brzuchem i sobie jakąś drzemkę zrobić. Nie, przepraszam, drzemki nie będzie. Ja wam zasnąć nie dam.

Loka w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a naukowcy, słuchajcie, mają ciekawe ustalenia, bo oni tak wzięli i stanęli, słuchajcie, na świeżym powietrzu, popatrzyli w niebo i z wyliczeń wyszło, że nad Europą jest coraz mniej chmur. I słuchajcie, tak dziwnym trafem akurat one wszystkie przylatują nad Bałtyk, jak my jesteśmy na urlopie. Ale podobno promieniowanie UV jest niezdrowe, więc w sumie się cieszmy. Bajm i modlitwa o złoty deszcz już teraz w SK2.

0: Daily Pack w Radiu SK2 to jest 100% polskich hitów, a naukowcy mają sposób, jak sobie głowę poprawić. Naukowcy z Japonii mówią tak: już 10 minut wolnego biegu wspiera nastrój i intelekt. No słuchajcie, no niby 10 minut, to co to jest? To jest, słuchajcie, chwilka, więc dla każdego może to być takie 10 minut, to łatwo wypełnić. Chociaż z drugiej strony, jak my teraz to komuś zaproponujemy 10 minut biegania, to zaraz usłyszymy: wiesz co, to przy okazji byś na jakieś zakupy skoczył, więc może lepiej się nie wychylać.
1: SK2 reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Się śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
5: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
6: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
7: O, i co mówi?
6: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
7: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
6: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
8: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisa.pl.
9: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
11: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
13: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nudzi mi się.
18: To ściśnij.
17: Co?
18: Nudę.
17: A, to tak można?
18: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
17: Będą Squishy?
18: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
17: A donut?
18: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
17: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
18: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
17: To już się nie nudzę.
10: I po reklamie.

0: Wiki Gabor i Super Hero na antenie Radia SK2. A jeżeli wam potrzeba jakiegoś superbohatera, który was pobudzi po ciężkim dniu w pracy, zostańcie z SK2. Już za chwilę stan pogody od Anny Jurksztowicz. Będzie też Ostatnia Nocka od Maćka Maleńczuka. A wcześniej najnowsze newsy.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
4: A cóż to za okazja?
3: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Karta Gamesco. Więźba budowlana, podbitka dachowa, deska szalunkowa. Produkcja drewnianych palet fumigowanych i PPC. Palety fitosanitarne. Transport do klienta. Sprawdź na www.amesco.pl lub na Facebooku Tartak Amesco.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Tata chce schudnąć.
12: Mama chce mieć więcej energii.
13: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
11: Zróbcie to razem.
12: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
11: Umów się na diet-med.pro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
16: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
15: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
16: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
15: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
16: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
17: I po reklamie.
18: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Premier ostrzega w Sejmie. Późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy.
19: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
18: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać drony odrzutowe. Taki właśnie spadł dziś około 4 km od polskiej granicy. Przez to poderwano myśliwce, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny alarmowe. A po alercie o zagrożeniu z powietrza były ewakuacje pracowników urzędów i sprowadzanie uczniów na niższe kondygnacje. Tak między innymi reagowały instytucje w województwach podkarpackim i lubelskim. Po alarmie wojewoda lubelski zwołał sztab kryzysowy. Spotkanie zmieszanie trwa. A po atakach Putina w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej wzmacniana jest ochrona funkcjonariuszy na przejściach granicznych. Z kolei aż 63% ankietowanych przez Instytut Badań Polster dla Superekspresu uważa, że nie jesteśmy gotowi na zagrożenie z powietrza. O szczegółach na se.pl.
0: Jakub, przepraszam, ale ja nie mogę rozmawiać teraz, bo ja będę słuchał najlepszych polskich hitów w Radiu SK2.
1: Proszę bardzo.
0: No właśnie, słuchajcie, każdy z nas ma taki swój ulubiony numer, że jak leci w radiu, to po prostu pogłaśniacie radio najmocniej jak się da, że nie słychać własnych myśli. To ja mam właśnie z tym stan pogody Anna Jurksztowi już teraz na antenie Radia SK2. Ten numer was pobudzi, jeżeli mieliście ciężki dzień w pracy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Drogopolis i Maciej Maleńczuk na antenie Radia SK2. U nas wieczorami playlista bardzo różnorodna, bo starsze numery, tak jak ten, który przed chwilą słyszeliście, mieszają się z najlepszymi nowościami. I teraz na naszą antenę wskakuje naprawdę młody talent, który się rozkręca, już ma kilka udanych debiutów zaliczonych. Ostatnio stworzył na przykład numery do ścieżki dźwiękowej filmu Pieprzyć Mickiewicza 3, a muzycznie bardzo lubi mroczny klimat miasta. Śpiewał już m.in. o tym, że miasto pachnie jak Gotham, a teraz Metzner ma dla nas nowy numer Kim Jestem. Tutaj też jest taki mroczny, wieczorny klimat. To jest numer o złamanym sercu. Lek na wszystkie problemy z miłością. Już teraz na antenie Radia SK2 Metzner. To jest 100% polskich hitów.

0: jak pan Krzysztof tak śpiewa, to znaczy, że tak jest. Życie jest za krótkie, żeby sobie wieczorem nie odpocząć. Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. A teraz na naszą antenę wskakuje Wiktor Waligura, który nagrał numer...
1: Napisałem piosenkę na ten jeden dzień, w którym wszystko idzie nie tak.
0: Przy tym numerze naprawdę wszystko zaczyna iść tak. Poprawia humor, dodaje sił. Krótko mówiąc, Wiktor Waligura i Nie umiem kochać. Prosto z miejsca 13 gorącej polskiej 20. Tak było w zeszły piątek, ale jutro Wiktor może być wyżej. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione polskie hity.
2: SK2.

0: Te gitary zawsze robią robotę. Kiedy wracamy do domu, ruszamy z czerwonego światła. I wtedy ONA. To jest właśnie SK2 i 100% polskich hitów. I od razu siły chociaż troszkę wracają w czwartkowy wieczór. No właśnie, kogo przyłapałem właśnie w takich okolicznościach, że wracacie teraz samochodem do domu, może jedziecie na zakupy, albo teraz zawozicie dziecko na zajęcia dodatkowe, a może już krzątacie się w kuchni. Gdzie łapiecie SK2? W czym towarzyszą wam polskie hity z radia SK2? Czekam na głosówki na Messengerze SK2. Wpadajcie, klikajcie ikonkę mikrofonu i się nagrywajcie, co robicie przy najlepszych polskich hitach. A u nas za chwilę m.in. nowość od Wiktorii Kidy, będzie też Szymon Wydra.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: Gra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
5: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort & Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nudzi mi się.
9: To ściśnij.
8: Co?
9: Nudę.
8: A, to tak można?
9: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
8: Będą squishy?
9: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
8: A donut?
9: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
8: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
9: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
8: To już się nie nudzę.
10: I po reklamie.

0: kombi. Nasze randewu na antenie Radia SK2. No właśnie Kasia pisze, że ona będzie robiła dzisiaj coś w stylu randewu. Mąż wraca z pracy, a ona właśnie przygotowuje kolację i za chwilę będą sobie coś tam pysznego jedli. Na dobry wieczór SK2 podrzuca wam 100% polskich hitów. Po godzinie 19, co tu ciekawego będzie? O, ale duet nam się szykuje. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów.

0: produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99

0: Lekka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września. Carrefour w sumie
1: najlepszy jest. Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
2: O, i co mówi?
1: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
2: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
1: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
3: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisa.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wrocławia zmienia się w Westfield Wrocławie. No i właśnie dzisiaj oferuje nam m.in. wystawę imersyjne, takie multimedialne, które możemy podziwiać, a wieczorem proponuje nam wyjście na koncert i to nie na byle kogo, bo hiszpańską gwiazdę Alvaro Solera, dobrze znanego wam z anteny naszego radia, m.in. z piosenki Sofia. Dzisiaj o 20.15 ten koncert rusza, więc za dużo czasu wam nie zostało.
11: Wielkimi krokami zbliżamy się do piątku. Już tylko 5 godzin nam zostało, słuchajcie. Punktualnie godzina 19. Odpocznijmy razem w ten czwartkowy wieczór. Co robicie, słuchając polskich hitów w Radiu SK2? Paula jest z nami.
12: A ja z córeczkami słucham SK2 po 2 ciężkich dniach przeprowadzania się z mieszkania do mieszkania. Także dajcie nam coś do zrelaksowania się.
11: Paulina, powiem tak. Bardzo dobre radio wybrałaś. Z nami można odpocząć.
13: 100% polskich hitów.
11: No, myślę, że przy tym można wyluzować. Dawid Podsiadło i Małomiasteczkowy. Wy też dawajcie znać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co robicie dzisiaj wieczorem, słuchając polskich hitów w SC2? Małomiasteczkowy!

0: Enej w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a jeszcze fajna końcówka? O właśnie. To taka muzyczna hipnoza na rozluźnienie po całym czwartku i prawie całym tygodniu, bo to już 10 minut po godzinie 19 w czwartek. Enej w Radiu SK2 za nami. Gosia pisze na naszym Messengerze, że jest nauczycielką. Cały dzień dzisiaj była w hałasie i potrzebuje czegoś na wyciszenie, bo już jej głowa pęka. Mamy na to receptę, bardzo wyciszający numer Emo i Sarsa. Nowość z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Oni już tam czekają od kilku tygodni, wiecznie czekać nie będą. Więc jeżeli wam się ten kawałek podoba, wpadajcie na sk2.pl i dajcie im plusika. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po 18:00.
1: Co jeśli ja zostanę z tym sam? Ulecisz jak dym.

0: Kultowy polski hit 1.8L na antenie Radia SK2, ale wieczorami podrzucamy wam jeszcze więcej polskich nowości. I teraz świeży numer Julii Wieniawy, która w tym roku dokonała czegoś niesamowitego. Wystąpiła razem na jednej scenie z legendą, z legendarnym tenorem Andreą Bocellim. Co wtedy czuła?
1: Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę.
0: Czyli najbardziej stresująca, krótko mówiąc, była sukienka w tym wszystkim. Ja się boję pytać, jak długo Julia Wieniawa wybierała tę jedną, jedyną sukienkę, w której potem wystąpiła. Julia Wieniawa, 27 do gwiazd. Jej nowy numer już teraz gram wam na antenie Radia SK2, a wy w tym czasie wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2.

0: Various Max w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Godziny nas dzielą od piątku i godziny dzielą nas od premiery nowej płyty Artura Rojka. Ten wielki polski artysta wydaje nowy krążek, który ma bardzo dziwny tytuł. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Nie wiem, co to jest za konstrukcja w języku polskim. Potrzeba nam eksperta, który nam to wytłumaczy. Ale wiadomo, że z tej płyty znacie doskonale hit Mirafiori, który jest teraz na miejscu piątym gorącej polskiej dwudziestki. Ale słuchajcie, SK2 jest też na przedpremierowym odsłuchu nowego krążka Artura Rojka. Jest tam niesamowity klimat. Na miejscu jest Antonina Van Dessel. Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2. Artur Rojek już niedługo rusza w trasę koncertową. W październiku, listopadzie i grudniu odwiedzi kluby w największych polskich miastach. Katowice, Poznań, Toruń, Warszawa czy Kraków i jeszcze kilka innych. Zostańcie z SK2, bo ja za chwilę gram. Jak sama autorka mówi, numer idealny do wieczornej jazdy samochodem. Liwka i poza tobą nic. Już za chwilę.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w super cenie za jedyne 19,99.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
9: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
10: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
11: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
17: I po reklamie.

0: to, co nie.
1: Robert Gawliński. To jest SK2, gramy 100% polskich hitów i robimy rozgrzewkę przed piątkiem, przed nowym notowaniem gorącej polskiej dwudziestki. Podrzucam wam najlepsze nowości, no i spodziewajcie się kolejnych po godzinie 20 i zagram też jeden z największych wakacyjnych hitów tego roku, Oscar Sims i Bez końca.
2: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 20

0: 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Promonumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
2: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
3: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
4: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w centrum handlowym TGG.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jeśli kupujecie mieszkanie, warto przemyśleć ten wybór. I wielu ekspertów zobaczymy w ten weekend na Tarczyńskiej Arenie, bo odbędą się po raz 20 targi mieszkaniowe w RO Expo. Właśnie przez 2 dni na Tarczyńskiej Arenie będą doradcy, będą deweloperzy, będą też pośrednicy. Za to w sobotę z Uniwersytetu Ekonomicznego, z kampusu, rusza Autostop Race. O 9:00 uczestnicy wyruszą, żeby dojechać w jak najkrótszym czasie do włoskiej Kalabrii.
15: SK2 jest tam, gdzie gra polska muzyka. Jesteśmy dzisiaj na przedpremierowym odsłuchu płyty Artura Rojka. Polecam wam zaglądać na Instagrama Radia SK2. Ale jesteśmy też u was w kuchni, w waszym samochodzie i w waszych słuchawkach na spacerze po lesie. Gramy dalej najlepsze polskie hity na dobry wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kasia Popowska w Radiu SK2. Przyjdzie taki dzień, że zagram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. To całkiem niedługo, bo już jutro po godzinie 18, a dzisiaj podrzucam wam najlepsze nowości, które będą hitami. Najlepsze nowe polskie numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki. W propozycjach na wasze głosy czeka 30 metrów kwadratowych. Teraz idziemy w odwiedziny do małego mieszkania, do Bowskiej i młodego rapera, który nazywa się po prostu Kajtek, bo oni nagrali numer o życiu dwojga ludzi na małej przestrzeni i że niby przestrzeń mała, ale w tych 30 metrach kwadratowych mieści się bardzo dużo uczuć. Jeżeli chcecie, żeby oni się przeprowadzili z tych 30 metrów kwadratowych w propozycjach do notowania, no to wpadajcie teraz na sk2.pl i głosujcie na ten numer. Bardzo lekki, bardzo wieczorny, na dobre rozluźnienie. Na

Nieważne są już wszelkie pracowe obowiązki. Odpoczywamy, wracamy razem do domu. Monika Brodka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, 22 minuty po godzinie 20. No i na dobry wieczór się odświeżamy. Gramy najlepsze nowe numery z waszej listy hitów z gorącej polskiej 20. I teraz przed wami zespół Motyle. Warto się z nimi zapoznać, bo robią naprawdę dobrą muzykę. A nagrali numer o tym, że czasami nie mamy odwagi, żeby zrobić tego jednego kroku, wypowiedzieć tego jednego słowa albo napisać tej jednej wiadomości do osoby, która nam się podoba. Więc słuchajcie, jeśli wam się ten numer podoba, to miejcie odwagę zajrzeć na sk2.pl i na ten kawałek zagłosować w propozycjach do gorącej polskiej 20. No to gramy Motyle, bliżej podejść tam.

0: A gości to będzie sporo. Na antenie Radia SK2 Martyna Jakubowicz. Gramy 100% polskich hitów. Nadciąga piątek, a piątek, jak wiadomo, to jest dzień wielkich muzycznych premier. Teraz jesteśmy na przedpremierowym odsłuchu płyty Artura Rojka. O północy wychodzi też nowy krążek Mroza i jutro przyjdzie do nas też Michał Szpak ze swoim nowym numerem, także dużo premier przed nami. Za chwilę gram wam wspomnianego Mroza z hitem Wszystko, czego chciałem. To jego ostatnia piosenka z nadchodzącej płyty, która wyjdzie już za kilka godzin. O północy krążek Wszystko, czego chciałem się pojawi. No a potem Mroz rusza w trasę koncertową. 2 października startuje w Łodzi, a potem odwiedzi jeszcze Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Kraków. Mrozu połączył siły z braćmi Kacperczyk i ja wam ten numer zagram za chwilę. Jeśli ten kawałek wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po 18.
1: SK2. Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Demon w Radiu SK2. Jesteśmy jedyną stacją radiową w Polsce, która gra 100% polskich hitów, i tych starszych, i tych nowszych. A jutro po godzinie 18 naszą antenę przejmą najlepsze nowości. Przed nami nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I to wy tę listę układacie, głosując na wasze ulubione kawałki na sk2.pl. W zeszłym tygodniu na miejscu pierwszym duet Dawid Kwiatkowski i Margaret z kawałkiem Później Ci Opowiem. Czy na miejscu pierwszym zostaną? Wszystko jeszcze w waszych rękach. Głosujcie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Na koniec dnia zaglądamy na ekrany wrocławskich kin, bo jak dobrze wiemy, piątek dniem premier jest, więc no już szykujmy się na jutro. A od jutra zobaczymy na wielkich ekranach horror, dobrze znany wszystkim miłośnikom gier komputerowych, Resident Evil. Poza tym dla tych najmłodszych film animowany Teddy i Magiczna Lampa. No a poza premierami zobaczymy cały czas 100 dni Misja Zeus. Zobaczymy też Totalną Magię 2, szczegóły na stronach kin.
9: Magazyn muzyczny.
10: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
9: Magazyn muzyczny.
10: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
9: Magazyn muzyczny.
10: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: W tym okresie artysta koncertował intensywnie, trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i Be Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

0: W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.
1: No

0: W latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: ostatnim czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Kasia Grodzka, zapraszam na muzyczną podróż z cyklu Historia polskiej muzyki. Swoją podróż zaczynamy właśnie w Krakowie, bo to tam urodził się nasz dzisiejszy bohater.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Igor Marek Walaszek, znany wszystkim jako Igo, to wokalista, którego głos trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Urodzony 16 lipca 1992 roku w Krakowie, dorastał w mieście, które zawsze było pełne muzyki i artystycznych inspiracji. W jego przypadku nie była to tylko pasja, ale też droga, która z czasem zaprowadziła go na największe sceny w kraju. Dziś ma na koncie projekty zespołowe, głośne kolaboracje, solowe płyty i udział w kultowych hymnach męskiego grania, ale co najważniejsze, potrafi dotrzeć swoim głosem do emocji słuchacza, niezależnie od gatunku.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Historia Igo zaczyna się w 2009 roku, kiedy wspólnie z przyjaciółmi założył zespół Clock Machine. To była mieszanka rocka, funku i alternatywy, pełna młodzieńczej energii i odwagi w eksperymentowaniu. Zespół szybko zwrócił na siebie uwagę fanów i krytyków. Też przy okazji, a pierwsze koncerty w krakowskich klubach przyciągały coraz większe tłumy. W 2011 roku wydali mini-album, a w kolejnych latach kolejne płyty Greatest Hits, Love i Prognozy. Choć nazwa pierwszego albumu brzmiała przewrotnie, nie była żartem. Młodzi muzycy naprawdę chcieli udowodnić, że ich piosenki mają potencjał, by stać się hymnami pokolenia. Utwory takie jak Bad Man czy Only Water były pełne gitarowego brudu i młodzieńczej zadziorności. Na koncertach Igo potrafił rozgrzać publiczność do czerwoności, a jednocześnie zachwycał sceniczną charyzmą. Już wtedy wiele osób mówiło, że jego głos brzmi, jakby został stworzony do dużo większych scen.

Kolejny rozdział kariery rozpoczął się w 2015 roku. Igo poznał Kubę Tracza, z którym założył duet Bass Astral ex Igo. To było całkowite przełamanie dotychczasowego rockowego schematu. Elektronika połączona z charakterystycznym wokalem stworzyła zupełnie nową jakość. Ich debiutancki album Disco Bolus pokazał, że potrafią stworzyć taneczną, hipnotyczną muzykę, a jednocześnie nie tracą na emocjonalnej głębi. Kolejne płyty, Orel i Satellite, tylko umacniały ich pozycję na rynku. Utwory takie jak Planets, Feeling Exactly czy The Big Blue stały się koncertowymi killerami, a ich sety połączeniem klubowej energii i rockowej szczerości.

Na żywo byli nie do zatrzymania. Ich trasy przyciągały tysiące ludzi, a koncerty często kończyły się owacjami na stojąco. Publiczność doceniła nie tylko muzykę, ale też niepowtarzalny klimat. Duet bawił się brzmieniem, improwizował, a Igo potrafił w jednej chwili przejść od intymnego szeptu do wokalnej eksplozji, która niosła się przez cały festiwalowy teren. To właśnie wtedy stał się jednym z najbardziej charakterystycznych głosów młodego pokolenia. Równolegle Igo pojawiał się w projektach, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki. Męskie granie to scena, która kreuje hymny kolejnych lat, a on miał okazję współtworzyć aż 3 z nich. W 2019 roku wystąpił u boku Kasi Nosowskiej, organka i Zalewskiego w utworze Sobie i Wam.

Dwa lata później, w 2020, nagrał Świt razem z Darią Zawiałow i Królem. Piosenkę, która niosła nadzieję w trudnych, pandemicznych czasach.

Każdy z tych utworów pokazywał inną stronę jego wokalu i osobowości, a jednocześnie cementował jego pozycję jako głosu pokolenia. W styczniu 2020 roku Igo zrobił kolejny krok, zdecydował się na solową drogę. Pierwszym singlem była Helena, piosenka szczególna, bo dedykowana córce, która przyszła na świat pod koniec 2021 roku. Chciałem, żeby miała coś swojego, coś od ojca, mówił w wywiadach Igo. Utwór wzruszył słuchaczy szczerością i prostotą, a zarazem stał się dowodem, że Igo potrafi pisać piosenki osobiste, które nie tracą na uniwersalności.

Jesienią tego samego roku ukazał się debiutancki solowy album zatytułowany po prostu Igo. Znalazły się na nim takie single jak Helena, To też o tobie, Better be alive czy Mocniejszy, brudniejszy w brzmieniu, Brudas. Płyta była różnorodna, ale przede wszystkim autentyczna. Artysta dzielił się własnymi emocjami, doświadczeniami i obserwacjami. Był to manifest niezależności i kolejny krok w budowaniu swojej indywidualnej tożsamości. 14 marca 2025 roku Igo wydał swoją drugą solową płytę, czyli 12 zmysłów. Tym samym postawił na pełen polski język, co jeszcze mocniej zbliżyło go do fanów. Album opowiadał o różnych rolach, które pełni w życiu. Artysty, ojca, partnera, mężczyzny szukającego balansu. Promowały go single 12 zmysłów, Wiatr, Zostań, Kości i Cud. Wiatr powstał podobno bardzo szybko, błyskawicznie wręcz. Tekst został napisany w pół godziny, a piosenka mówi o zmianie i odwadze. Kości porusza temat kruchości relacji, a Cud jest refleksją nad chwilami, które nadają życiu sens.

0: Album zebrał świetne recenzje i pokazał, że Igo dojrzewa jako artysta, a jego muzyka staje się coraz bardziej intymna. Ale Igo to nie tylko wokalista i autor tekstów, to także przedsiębiorca i mentor. Jest współzałożycielem i właścicielem wytwórni Iglo Records, która wspiera niezależnych ofowych artystów. Sam często podkreśla, że pamięta początki, kiedy brakowało mu wsparcia i narzędzi do przebicia się na szerszą scenę. Dlatego dziś chce dawać szansę innym. To pokazuje jego odpowiedzialność i chęć budowania sceny muzycznej, a nie tylko rozwijania własnej kariery. Igo występował na najważniejszych festiwalach w Polsce: Open Air, Kraków Live, OFF, Poland Rock. Współpracował z wieloma artystami, od Miłosza i Sokoła przez Natalię Nykiel, aż po Sisters. Każdy taki projekt pokazywał jego wszechstronność, raz w klimatach hip-hopu, raz w elektronicznych eksperymentach, a czasem w klasycznym popie.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Od pierwszych kroków z Clock Machine przez elektroniczny eksperyment w bas Astral X Igo, hymny męskiego grania, aż po solowe albumy Igo i 12 zmysłów. Droga Igo pokazuje, jak wiele twarzy może mieć jeden artysta, który nie boi się zmian i eksperymentowania. Jego muzyka łączy gatunki, pokolenia i emocje. Potrafi śpiewać mocno i dynamicznie, ale też subtelnie i intymnie. Nie boi się podejmować trudnych tematów, od osobistych refleksji, przez relacje, aż po obserwacje współczesnego świata.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny Radia Eskad we Wrocław. Zamiast w domach mieszkają w kojcach i czekają na wywóz do schroniska. Bezdomne psy, bo o nich mowa, czekają też na ludzi, którzy odmienią ich los. Od lat pomagają w tym wolontariusze Trzebnickiego Klubu Psa, którzy poszukują czworonogom nowych domów, stałych bądź tymczasowych. O szczegółach rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach z prezeską klubu Małgorzatą Miśtą.
2: Trzebnicki Klub Psa prowadzi nabór osób, które mogłyby przyjąć do swojego domu bezdomne psy w ramach tak zwanych domów tymczasowych. Na czym ta idea polega?
3: Małgorzata Miśta, prezes Stowarzyszenia Trzebnicki Klub Psa. Domy tymczasowe to są takie domy, które nie są na stałe, są na trochę. Chcemy, aby te psy, które trafiają do nas, nie trafiały do schroniska, tylko żeby miały szansę na jakąś adopcję. A ponieważ nie możemy mieć dużo psów, gdyż nie mamy na to miejsca po prostu, próbujemy szukać domów tymczasowych, czyli takich ludzi, którzy zaopiekowaliby się takim psem. W zamian za to dostają oczywiście karmę od nas, opiekę weterynaryjną, no i porady, jeśli coś się dzieje nie tak z tym psem, tak, trzeba pomóc. Natomiast dla takiego psa to jest szansa na to, żebyśmy mogli szybciej znaleźć dom stały, no i też, żeby sprawdził się w warunkach domowych tak naprawdę, bo nie znamy tych psów i jeśli ta osoba się decyduje na to, no to też jest w stanie nam bardzo dużo o tym psie powiedzieć, no i łatwiej jest mu znaleźć dom.
2: Dużo jest takich domów tymczasowych w Trzebnicy i w gminie Trzebnica?
3: No obecnie nie mamy tak dużo domów tymczasowych, ale tak naprawdę nie szukaliśmy ich na samym początku naszej działalności, ponieważ nie było takiej konieczności. Tych psów nie było aż tak dużo. Ostatnio jest zatrzęsienie psów, niestety. Szukamy domów tymczasowych, oczywiście też domów stałych. Są ludzie, którzy nawet z Gdańska, czy ze Szczecina, czy z Warszawy nawet piszą, że chcą dać dom tymczasowy. No ale dla nas to jest duża jakby akcja, żeby te psy wysłać. No i też wolelibyśmy mieć je tutaj, tak więc liczymy na otwartość tutaj mieszkańców, że pomogą bardziej.
2: Mówi pani, że nasila się problem bezdomnych psów. Co na to wpływa tak naprawdę, że tych psów bezdomnych przybywa?
3: Ciężko powiedzieć, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, żeby porzucić własnego psa. Natomiast wiele osób odstrasza to, że muszą zapłacić mandat za psa, którego muszą odebrać na przykład z miejsca tymczasowego przetrzymywania psów, gdzie jakby one czekają na tych swoich właścicieli. Jest to dużo psów wioskowych, które żyją sobie gdzieś tam na wsi, przy budzie i ten właściciel właściwie mało się interesuje tym swoim psem i stwierdza, że jak ma zapłacić mandat, to już woli jednak go chyba zostawić i udaje, że to nie jest jego pies. I jest też dużo właścicieli, którzy sobie po prostu tak wypuszczają pieska w Trzebnicy, żeby sobie pochodził po Trzebnicy. No i te psy też trafiają do nas i czasem potrafią tam siedzieć 2 dni, bo właściciel nie ma dostępu do Facebooka, do naszej strony. Nie jest w stanie jakby dotrzeć do informacji, albo nie chce mu się nawet podejść do Straży Miejskiej i zapytać, czy ten pies tam jest. No bo jakby zawsze wracał po 2-3 dniach, to może wróci, tak? I to jest też duży problem. Natomiast też jest dużo psów porzucanych i nie wiem, czy to teraz na przykład nie święta mają na to wpływ, tak? Dużo ludzi wyjeżdża na święta i no i niestety to jest to samo, co na wakacjach, tak? Że te psy są wyrzucane. No i też mieliśmy psy, które były przywiązywane do drzew, więc to są takie historie, gdzie ktoś chce się pozbyć psa i to jeszcze w taki sposób. Nie wiem, co jest powodem. No, trzeba byłoby chyba zapytać tych, którzy to robią tak naprawdę.
2: Często zdarzają się sytuacje, że do grona w cudzysłowie bezdomnych psów dołączają psy, których mają swoich właścicieli, nie wiem, mają obroże. Widać ślady opieki ludzkiej nad tym psem, który ostatecznie z różnych przyczyn zostaje bezdomnym.
3: Obroże się zdarzają, takie parciane albo jakieś stare skórzane, natomiast widać po tym psie, że za dobrze u właściciela nie miał, ponieważ boi się ręki, boi się człowieka, nie wie, co to jest dobro człowieka i trzeba go nauczyć tego, że człowiek może być dobry i może mu właściwie pomóc, a nie tylko przeganiać. Więc jakby widać i czasami my się cieszymy nawet, że te psy trafiają do nas, bo może mogą mieć lepsze życie, tak? Aczkolwiek mówię, że są momenty, gdzie mamy przepełnienie, no i wtedy te psy mogą lądować w schronisku, a tam już jest coraz trudniej na adopcję, bo psów jest bardzo dużo tak naprawdę, ale no niestety zdarzają się takie sytuacje, gdzie właściciel jakby specjalnie tego psa nie odbiera, albo mamy informację, wiemy, kto jest właścicielem, ale nikt się do tego okolica nie powie, a pies jest podrzucany nawet do nas, bo powiedzmy, że zaszedł w ciążę i suka ma już szczeniaki, tak? I ten ktoś tutaj, no, po prostu nie chce się nimi już zaopiekować, więc lepiej podrzucić, tak? I szukamy im domów, natomiast no, to nie jest rozwiązanie, ponieważ są inne psy, które tego bardziej potrzebują, natomiast tutaj trzeba by powiedzieć o profilaktyce trochę, czyli sterylizacja i kastracja psów i to chyba by najbardziej pomogło, jeśli chodzi o bezdomność.
2: Dużo psów przybywa w tej, brutalnie mówiąc, przechowalni, którą z tego co wnioskuję, Straż Miejska prowadzi.
3: Powiem tak, to jest pod Urzędem Gminy Trzebnica, ponieważ mamy porozumienie zawarte z gminą Trzebnica i współpracujemy właśnie z gminą Trzebnica i ze Strażą Miejską.
2: Poszukujecie właścicieli, poszukujecie osób, które będą mogły utworzyć taki dom tymczasowy. Jakie są wymagania stawiane potencjalnym prowadzącym takie domy tymczasowe?
3: Po pierwsze, musi być otwarty. Musi zdawać sobie sprawę z tego, że psy są różne i mogą go spotkać jakby różne sytuacje. Mieliśmy dom tymczasowy, który wziął psiaka, ale miał swojego psa i psy się nie dogadały po prostu i ten pies wrócił. No i okej, tylko trzeba być na tym jakby otwartym i wiedzieć, że są różne sytuacje. U nas procedura, która jest, no troszeczkę się ludzie tego boją, bo to samo jest przy adopcji, natomiast to nam pozwala jakby mieć może nie 100%, ale więcej procent po prostu szans na to, że ten pies trafi do jednak do dobrego domu, gdzie ludzie będą, zdają sobie po prostu sprawę z tego, co to jest opieka nad psem, czyli taka świadomość. Czyli muszą wypełnić, co chcą być domem tymczasowym lub stałym, muszą wypełnić ankietę adopcyjną. I tam są takie pytania, jak na przykład na ile jesteś w stanie tego psa wziąć, czy zdajesz sobie sprawę, że może brudzić, że może szczekać, że może przeszkadzać sąsiadom, bo każdy pies jest inny. I jeśli przejdzie się jakby weryfikację tą ankiety, no to dla nas to już jest sygnał, już wiemy troszeczkę o tym człowieku, czyli jak się potem spotykamy, no to już ta rozmowa nie trwa bardzo długo, bo już jesteśmy w stanie dopytać o pewne rzeczy. No i później spotykamy się z tą osobą, jeśli wypełni ankietę i jedziemy i ona, jeśli to jest dom tymczasowy i jakby ta osoba mówi, że nie ma dziecko na przykład albo potrzebuje psa takiego spokojniejszego, staramy się, żeby to było faktycznie dobrane troszeczkę, jeśli się uda oczywiście, bo nie zawsze jest taka możliwość do tej osoby trochę i no i patrzymy, tak, czy da radę, bo wiadomo, jak ktoś nie da rady, no to tego psa musi oddać i to jest jakby logiczne. No w wielu przypadkach zdarza się tak, że te psy faktycznie mają super domy tymczasowe i potem jest łatwiej im znaleźć ten dom stały.
2: Albo zostać w domu stałym, który został przekształcony z tymczasowego. Proszę powiedzieć, w jaki jeszcze sposób pomagacie osobom, które decydują się na prowadzenie tego domu tymczasowego?
3: Na pewno jest zapewniona opieka weterynaryjna psa, czyli odrobaczenie, szczepienie, jakieś podstawowe takie rzeczy. Mieliśmy psa, który miał jakąś zaćmę, tak, bo był starszym psem, więc też te koszta jakby pokrywaliśmy. Tutaj pomagają nam ludzie, czyli wpłacają na nasze konto darowizny i te pieniądze są przeznaczone na tego konkretnego psa, który potrzebuje pomocy. Super. I tutaj mieszkańcy trzeba przyznać, że mieliśmy takiego psa, gdzie praktycznie 1000 zł został przelany. No nie powiem, że od jednej osoby, tak, ale od jakby większości osób. 600 zł już na tego psa przeznaczyliśmy, ale jeszcze jakieś tam badania pewnie będzie miało. A jak nie, no to przeznaczymy je na innego. Natomiast faktycznie to jest pomoc, która jest fajna i ten dom tymczasowy nie musi się martwić o to, że go nie będzie stać na tego psa. Jeśli chodzi o karmę, też jesteśmy w stanie ją zapewnić, chociaż większość domów tymczasowych jakby sama to zapewnia psu. No i pomoc taką behawiorystyczną, trochę szkoleniową, czyli jak coś się dzieje, no to wtedy staramy się troszkę pomóc i żeby jakoś się nie przestraszyć za bardzo z tym psem.
2: Gdzie potencjalni właściciele tych psów mogą znaleźć o nich informacje?
3: Najbardziej chyba Facebook, to jest Zaginione, Znalezione Trzebnicki Klub Psa, właściwie Trzebnica, jak się wpisze tam Zaginione, Znalezione Trzebnica, to się już znajdzie to i tam są wszystkie bieżące informacje dotyczące i psów i tego, gdzie się można zgłosić. Można bezpośrednio do nas dzwonić, są dwa numery telefonu podane, chociaż najlepiej dzwonić po 17, bo każdy z nas pracuje i mamy wolontariuszy, którzy mają te telefony, no ale trzeba pamiętać o tym, że oni pracują normalnie i to nie jest ich praca, oni to robią za darmo. Oprócz tego mamy maila, też można wysłać maila do nas, wszystkie namiary są też na Facebooku, więc tam jest na bieżąco wszystko aktualizowane.
1: Ogród Botaniczny we Wrocławiu chroni zagrożone gatunki, zdobi Stare Miasto i pozwala odetchnąć. Jego historia jest długa i ciekawa, a poznała ją nasza reporterka Hanna Hajłasz.
4: Jesteśmy we wrocławskim pięknym Ogrodzie Botanicznym. Co możemy powiedzieć o jego historii?
5: Zygmunt Kącki, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ach, jednostka niezwykła, ogród ponad 200-letni. Musimy pamiętać, że powstał w XIX wieku, w 1811 roku. Jest to właściwie też rok, w którym tak na dobrą sprawę konstytuuje się Uniwersytet Wrocławski. Jest to też i rok, w którym powstaje piękny Pan Tadeusz, więc jest to symboliczny właściwie obiekt na terenie miasta Wrocławia, w samym jego centrum, w sercu Wielkiej Wyspy Ostrowa Tumskiego, która kiedyś stanowiła odrębną część miejską. No, ogród o bogatej i bardzo długiej historii, jak już wiemy, przechodził bardzo różne koleje swojego rozwoju. Od powstania właściwie rozwijał się niezwykle dynamicznie. Pracowali tutaj znamienici niemieccy profesorowie botaniki, geobotaniki, paleobotaniki, różnych specjalności. Powstawały pierwsze instytuty, na przykład jak Instytut Fizjologii Roślin w tej części Europy. Więc jednostka, która ma bardzo bogatą historię, nie tylko związaną z tym pięknem roślin, które prezentuje, ale też z wielką rangą naukową, jaką reprezentował na arenie międzynarodowej. Rozwija się bardzo dynamicznie, kolekcje są niezwykle bogate, powstają szklarnie, powstaje palmiarnia, kaktusiarnia, czyli te również elementy egzotycznych flor pojawiają się we Wrocławiu, no i oczywiście są obiektem zainteresowania mieszkańców tego miasta. No niestety przychodzi też II wojna światowa i ogród bardzo mocno ucierpiał w 1945 roku. Praktycznie została zniszczona większość kolekcji roślin, które były tutaj zgromadzone, znacznie uszczuplony i zniszczony drzewostan. Szklarnie, wszystkie rośliny, które tropikalne, ciepłolubne, przepadły. Więc niestety nie uniknął pożogi wojennej. Zresztą na jego miejscu było stanowisko artylerii w tak zwanym dawnym Starorzeczu. Tak określamy ten rogalik stawu wielkiego, który mamy w centrum ogrodu botanicznego jako dawną, taki świadek dawnego przebiegu Odry, ale musimy pamiętać, że w tym miejscu przed rozpoczęciem, przed powstaniem ogrodu botanicznego była siedziba właściwie militarna skaczącej gwiazdy, czyli to były to fortyfikacje miejskie, które broniły dostępu do Ostrowa Tumskiego. Napoleon Bonaparte, a właściwie jego wojska i jego brat, który tutaj przybył w 1807 roku, zdobył Wrocław, bo postanowił oczywiście osłabić bardzo Prusaków, osłabić też Wrocław, no i nakazał zniszczenie tych fortyfikacji. No i taka idea się piękna powstała, że z terenu, który miał strzec, ale też i zabijać, no powstał ogród botaniczny, który daje nam ukojenie, w którym mamy piękno, w którym mamy spokój, no i w którym możemy prowadzić jedną z ważniejszych, a właściwie najważniejszych chyba funkcji ogrodu botanicznego, czyli zabezpieczać rośliny ginące, zagrożone przed wyginięciem w naturze, utrzymywać je tutaj w kulturach uprawy tak zwanej ochrony ex situ, czyli poza miejscem ich naturalnego występowania, że gdyby coś się stało w ich naturalnym środowisku, ten zasób genowy, który my posiadamy tutaj, czyli te rośliny, te gatunki, które występują w naszych, które utrzymujemy na różnego typu rabatach, czy na alpinarium, czy w dziale systematyki, mogły być z powrotem wsiedlone do środowiska naturalnego. Więc ogród botaniczny w Uniwersytetu Wrocławskiego myślę, że jest takim wielkim od początku swojego istnienia liderem, jeśli chodzi o gromadzenie, o prezentowanie również w sposób bardzo ciekawy, interesujący gatunków nie tylko europejskich, nie tylko pochodzących z Polski, ale właśnie praktycznie z całego świata, bo przecież mamy zarówno gatunki z głębokich tropików, nieprzebytych pustyń, na przykład Sonory, Ameryki Południowej, Środkowej, kaktusy, różnego rodzaju inne sukulenty. Zresztą myślę, że warto przyjść, zobaczyć, jak pięknie obecnie są prezentowane, jak niezwykle się rozwijają, jak ślicznie kwitną niektóre, co jest też bardzo ważne, bo będziemy jedyny możliwy raz w życiu zobaczyć niektóre kaktusy, które potrafią zakwitnąć co 10, co 20 albo raz w swoim życiu, ponieważ są to rośliny, które żyją w tak ekstremalnych warunkach, że proces reprodukcji wymaga u nich bardzo dużego wydatku energii. Stąd też zakwita pięknie, ale krótko, najczęściej nocą, po to, żeby było chłodno, żeby mógł przylecieć koliber albo jakiś inny organizm, może jakaś ćma, motyl, który zapyli te kwiaty i z których powstaną nasiona. Więc ten świat roślin, które tutaj pokazujemy Państwu, no właśnie z głęboką historią, bo oprócz tych nowych nabytków, powiedzmy tak powojennych, w ogrodzie botanicznym trzeba zobaczyć, co jest też niezwykłe. W samym centrum miasta 200-letnie drzewa. Mamy 28 pomników przyrody, z czego dwa to pomniki przyrody nieożywionej, czyli skamieniałości przy profilu geologicznym pochodzącym z XIX wieku. Wielki dyrektor, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Geppert, odtworzył swoje wyobraźni, też z doświadczeń naukowych, jak wyglądały pokłady, jak leżą pokłady węgla w Zagłębiu Wałbrzyskim. Można zobaczyć, jak bardzo trudne warunki mieli górnicy wydobywający ten bardzo dobrej jakości zresztą węgiel, ponieważ to głównie antracyt, węgiel bardzo dobrej jakości, jeśli chodzi o energetyczność, ale niezwykle trudny wydobyć. Możemy zobaczyć, jak ten wulkan, jak uskoki pojawiały się geologiczne, prześledzić taką historię ewolucji tej Ziemi od naprawdę milionów lat. A oprócz tego możemy zobaczyć skamieniałości pochodzące z Nowej Rudy. W końcu też miasto niedaleko położone Wrocławia. Ileż pięknych miejsc właśnie ten ogród pokazuje, również lokalnie występujących. Piękny daksylodon, właśnie kolejna skamieniałość, jedna z największych skamieniałości, często pojawiała się również w podręcznikach do paleobiologii jako taki element właśnie dużej skamieniałości olbrzymiego drzewa, które żyło 320 milionów lat temu na Ziemi. No, trudno sobie to wyobrazić, ale już wtedy też ta różnorodność osiągała niezwykłe formy i była bardzo bogata. No i oczywiście drzewa. No drzewa to jest największe, drzewo to największe sprzymierzeniec człowieka i niestety nieme takie świadki historii naszego miasta. 200 lat temu ktoś je tutaj posadził. Rosną do dnia dzisiejszego. Piękne okazałe dęby, piękne buki, cisy niezwykłe, które zresztą też jako jedne z nielicznych roślin, wprawdzie z powodów militarnych, gospodarczych były objęte już bardzo dawno jako pierwsze rośliny ochroną gatunkową w naszym kraju przez naszego króla Jagiełę. No ale przecież drewno doskonale nadaje się na łuki, no, ale też niestety całe drzewo jest trujące. Poza jednym elementem, ale już nie będę zdradzał, dlatego że można je jeść, zresztą bardzo zdrowe. Kosy uwielbiają nasze kosy w sposób szczególny, co też przyczynia się do rozsiewania tego drzewa. Nasiona są właśnie okryte czerwoną osnówką i tylko ta część jest jadalna. Ale nie polecam, to już dla koneserów, to są takie niuanse florystyczne, botaniczne, które może uatrakcyjniają nam, troszeczkę emocji dają w naszym życiu. Cóż jeszcze można powiedzieć? No, ogród w swoim założeniu też emanuje tą historią tworzenia ogrodu. Przecież to ogród, który zakładany był w okresie tego romantyzmu pierwszego, tej secesji, więc cała jego kompozycja, szczególnie najstarszej części, czyli tej części, którą my oglądamy od ulicy Wyszyńskiego w kierunku ulicy Świętokrzyskiej do głównej alei, tak zwanej Alei Kasztanowcowej, to jest ta jedna z najstarsza część, przeważająca część najstarszej części ogrodu, romantyczne alejki, ukryte, piękne ławeczki, w których przy szumie wody, pomosty, no można popatrzeć i wyobrazić sobie, jak 200 lat temu na przykład przechadzały się pary, panie, zakochani, dzieci bawiły się, jak bardzo różnorodny był ten na przykład obszar. Więc jest to taki piękny świadek historii z bogatą właśnie jego różnorodnością. No, bardzo ważny okres rozwoju ogrodu to oczywiście okres powojenny, kiedy wielcy profesorowie botaniki, między innymi pan profesor Kulczyński, który jest pierwszym dyrektorem powojennym naszego ogrodu. No, niemalże natychmiast po zdiagnozowaniu wartości tego miejsca podjęto decyzję o tym, żeby utrzymać tutaj jednak ten ogród, odbudowywać go. I od 1948 roku kolejny raz ten obiekt miał wielkie szczęście do ludzi z pasją, do ludzi zaangażowanych, do ludzi z olbrzymią wiedzą, którzy po prostu go rozwijali. I do dnia dzisiejszego staramy się to czynić. Uniwersytet, myślę, jest dumny z tego miejsca. Tak jak wszyscy zresztą odwiedzający, którzy tutaj przychodzą, dostrzegają niewielkie symbole nowości, jakieś właśnie ostańce dawnej historii. podziwiają te piękne drzewa, platany niezwykłe, to przecież też było jedno z miejsc, Dolny Śląsk, w którym te drzewa jako bardziej ciepłolubne zostały wprowadzane. Możemy popatrzeć na piękne tulipanowce, bardzo też wiekowe, myślę, że łącznie z założeniem ogrodu, a może niektóre z nich, szczególnie dęby, te największe przy murze graniczącym z seminarium duchownym, mogą być nawet i starsze, prawdopodobnie mają, jeden ma prawie 5 metrów obwodu, więc są to już drzewa bardzo, bardzo stare. No i cóż, kładka słynna. Przecież trudno sobie wyobrazić, aby na tej kładce, szczególnie zakochani, nie spojrzeli w przestrzeń dal, nie zachwycili się właśnie lotosem, który z boku już pięknie właśnie kwitnie, jako nowy nabytek, jako coś, co pojawiło się w ogrodzie od niedawna. Czyli tworzymy też nową historię, więc jest to ogród, który był, jest i będzie. I myślę, że każde jedno pokolenie odkryje w nim coś nowego.
1: Blisko 1500 km szlaków i blisko 150 km ścieżek rowerowych. To oferta, którą dla amatorów jazdy na dwóch kółkach ma Dolnośląska Kraina Rowerowa, czyli obszar rozciągający się od gmin Wołów i Wąsocz na zachodzie, przez Żmigród, Wiśnie, Małą i Milicz, aż po wschodnie tereny Zawoni i Twardogóry. Dlaczego warto tu wpaść i pojeździć na rowerach? O tym nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa.
6: Czym jest tak naprawdę to Dolnośląska Kraina Rowerowa? Co możecie zaoferować turystom, którzy odwiedzą północ Dolnego Śląska?
7: Dolnośląska Kraina Rowerowa to właśnie, tak jak pan powiedział, północna część Dolnego Śląska, zrzeszenie samorządów, które współpracują ze sobą, łączą swoje szlaki, swoje drogi rowerowe po to, żeby mogła się wokół nich rozwijać oferta turystyczna skierowana do rowerzystów. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa zaprasza na swoje drogi rowerowe, na szlaki rowerowe, do korzystania z oferty pensjonatów, restauracji, czyli tych wszystkich miejsc przyjaznych rowerzystom, które są niezbędne do udanego pobytu i udanych rajdów, wycieczek rowerowych.
6: Mówi pani o szlakach, ścieżkach rowerowych, no to idźmy tym szlakiem, że tak powiem. Ile tras rowerowych znajdziemy tutaj właśnie na północy Dolnego Śląska?
7: Tras nieskończenie wiele, bo tak naprawdę każda trasa, jaką sobie wybierzemy na przejazd, na wycieczkę, jest już jakąś właśnie trasą turystyczną rowerową. Mamy na obszarze naszym ponad 1500 kilometrów szlaków rowerowych. Te szlaki rowerowe wytycza się na istniejących drogach o niskim natężeniu ruchu, drogach gminnych, polnych, leśnych, bardzo często właśnie przez różnego rodzaju wioski czy miasteczka przebiegające. A drogi rowerowe, czasami też nazywane albo bardzo często nazywane ścieżkami rowerowymi, to są drogi specjalnie dla rowerzystów wybudowane i tych w naszym regionie też przybywa. Na tę chwilę mamy już tak blisko 140 kilometrów. I co cieszy, co ważne, że te drogi zaczynają się powoli ze sobą łączyć, bo wiadomo, że każdy samorząd na własną rękę, na swoich terenach gdzieś te drogi próbuje budować po to, żeby usprawnić komunikację, żeby ułatwić mieszkańcom przede wszystkim dojazdy do szkół, do pracy, ale też oczywiście, żeby łączyć atrakcyjne tereny i zachęcać turystów do przyjazdu i spędzania czasu w danej gminie. Ale te drogi rowerowe mają sens wtedy, kiedy mają i dłuższy przebieg i są przez piękne tereny, przez piękne krajobrazy poprowadzone. Bardzo mnie, nas cieszy, że w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej właśnie to partnerstwo samorządów bardzo aktywnie cały czas współpracuje, żeby drogi z poszczególnych gmin łączyły się w dłuższe odcinki. Nowością, na którą wszyscy bardzo długo czekali, to jest połączenie odcinka Mielickiego z odcinkiem Żmigrodzkim, czyli połączenie ulubionej trasy po dawnej kolejce wąskotorowej, która rozpoczęła się ponad 10 lat temu właśnie od Grabownicy przez Milicz do Sułowa i do Gruszeczki, do granicy gminy Milicz tak naprawdę, a potem rowerzyści na tej drodze napotykali leśną, bardzo często rozoraną drogę, a z drugiej strony z kolei też kilka lat temu wyrosła droga rowerowa prowadząca praktycznie od Wrocławia przez Prusicę, Żmigród w kierunku gminy Milicz i też piękny odcinek przez tereny leśne, płaska droga jak stół, praktycznie właśnie bezpieczna, komfortowa, zwłaszcza polecana rodzinom z dziećmi i też był z drugiej strony problem przejazdu na część Milicką. Inwestycję tą w końcu wykonało Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. Ten 6-kilometrowy, tak naprawdę tylko 6-kilometrowy odcinek połączył właśnie odcinki z powiatu trzebnickiego z odcinkiem w powiecie milickim i możemy się już teraz cieszyć naprawdę fajną, długą drogą, bo ten milicki odcinek ma ponad 20 kilometrów. Już dodając te 6 kilometrów tego łącznika i później jadąc, już można sobie wybrać, czy bardziej w kierunku Żmigrodu, czy zjechać w dół na Prusicę. Już naprawdę można dzienne, czy nawet dwudniowe trasy pokonywać. I to jest ta, cały czas mówimy o drodze rowerowej po dawnej kolejce wąskotorowej, która przecież prowadziła przez z Wrocławia, przez Prusicę, Żmigród, Milicz i później w kierunku Sulmierzyc w Wielkopolsce.
6: Ścieżka połączyła Gruszeczkę i Książęcą Wieś, dwie gminy, dwa powiaty. Jakie jest zainteresowanie turystów właśnie tym nowym odcinkiem drogi rowerowej?
7: Zainteresowanie jest kolosalne i tak naprawdę już kilka lat temu ono się pokazało, jak tylko te pierwsze odcinki drogi rowerowej powstały. I tak naprawdę to też jest presja rowerzystów, którzy ciągle domagają się nowych tras po pięknych terenach, odludnych przede wszystkim, bo ta droga biegnie przez lasy, przez takie piękne, uśpione w cudzysłowie, pochowane po prostu gdzieś tam głęboko po lasach wioski. Próbujemy robić takie liczenia turystów, ale tak na dobrą sprawę najlepiej korzystać, znaczy na własne oczy najlepiej widać, że faktycznie parkingi w Sułowie, w Miliczu, w Żmigrodzie, w weekendy, zwłaszcza w wakacje, a już nie mówiąc o jakichś takich weekendach właśnie wyjątkowo ciepłych i pogodnych, są pełne samochodów z bagażnikami rowerowymi. Ludzie przyjeżdżają albo bezpośrednio rowerami, jeżeli mają bliżej, albo przyjeżdżają samochodami, albo korzystają z kolei. Zostawiają na cały dzień samochód i jadą w teren, korzystając właśnie z tej drogi rowerowej. Droga jest cudna, bo raz właśnie, że jest malownicza, dwa, że jest wykonana w fantastycznej technologii, że nie ma, jest płasko, równo, jest to świetna trasa dla dzieci. Jest bezpiecznie, nie ma samochodów. Jak się zjedzie z drogi, to się wjedzie najwyżej w trawę albo w piach, więc też nie grozi to jakimiś niebezpiecznymi konsekwencjami dla dzieci, które się na przykład dopiero uczą jeździć, ale bywa też, że jest już nawet zbyt tłoczno i osoby, które cenią sobie dłuższe odległości, czy właśnie mniej ludzi na trasach, to wybierają jakieś odludne szlaki. Ale ta droga rowerowa po dawnej wąskotorówce faktycznie jest taką wisienką na torcie. Ona przyciąga mnóstwo ludzi i zachęcam, żeby na tą drogę przyjeżdżać, bo naprawdę wrażenia są niezapomniane. Natomiast można wtedy, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to wybrać sobie na przykład w tygodniu przyjechać i właśnie rozkoszować się tą ciszą, tym spokojem, tym śpiewem ptaków.
6: Mówiliśmy o tej najnowszej ścieżce łączącej Gruszeczkę i Książęcą Wieś, no ale żeby inne się nie obraziły na nas, to też pomówmy, co jeszcze warto zobaczyć na terenie dolnośląskiej krainy rowerowej.
7: Tak, drogi rowerowe to na pewno jest taka najlepsza z ofert, jaka może być dla rowerzystów, ale też nie każdy tego potrzebuje. Bardzo dużo jest oznakowanych szlaków rowerowych, które biegną właśnie poprzez wioski, lasy, pola, łąki i też pokazują całe spektrum krajobrazu, jaki w ogóle na wzgórzach trzebnickich, czy właśnie w Dolinie Baryczy można zaobserwować. No, na wzgórzach trzebnickich mamy przestrzeń bardziej otwartą, za to bardziej teren bardziej wymagający, świetny dla kolarstwa tak naprawdę szosowego, bo podjazdy, zjazdy i tak dalej. A Dolina Baryczy z kolei jest właśnie taką płaską przestrzenią, chociaż też oczywiście zdarzają się jakieś podjazdy. I tutaj dużo już możemy obserwować wszelkiej maści rowerzystów, bo i ludzi młodych, aktywnych, i rodziny z dziećmi, i też seniorów coraz częściej, dzięki temu, że dostęp jest do rowerów elektrycznych, też coraz więcej tych rowerzystów jest. Także naprawdę możemy powiedzieć, że żyjemy już w terenie, na obszarze atrakcyjnym, turystycznie, z rozbudowaną ofertą. Szlaki rowerowe są naniesione na mapy, i więc jeżeli ktoś przyjeżdża na nasz teren po raz pierwszy, nie zna go, więc dobrze, żeby taką mapę miał i wówczas doskonale się w terenie odnajdzie. Jak ktoś już lepiej w terenie się orientuje, to już sobie te trasy wymyśla sam. Jedzie po prostu tam, gdzie wie, że jest coś ciekawego do zobaczenia, że wie, że może bezpiecznie dojechać i jest przede wszystkim po drodze, na co popatrzeć, jest pięknie.
6: Co ważne, plusem dolnośląskiej krainy rowerowej są miejsca przyjazne rowerzystom. Możemy tak naprawdę bez obaw wybrać się na rower, bo w każdej chwili możemy liczyć na pomoc, na wsparcie, na miejsce, gdzie będziemy mogli sobie na przykład rower naprawić.
7: W dolnośląskiej krainie rowerowej od kilku lat mamy już taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom. Są to lokalne usługi, głównie pensjonaty, restauracje, ale też oczywiście sklepy, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, które takie usługi naprawcze świadczą na co dzień. Miejsca przyjazne rowerzystom zostały wyłowione z całej palety różnych ofert turystycznych w regionie, właśnie dlatego, że turysta, który do tego miejsca przyjedzie, to po pierwsze jest gdzie z tym ma gdzie z tym rowerem się podziać, może go gdzieś bezpiecznie odstawić, przechować, może nawet będąc w restauracji mieć ten rower blisko siebie, na oku, także że czuje się on i jego sprzęt bezpieczny. Ma dostęp do materiałów o regionie, może kupić właśnie mapy, przewodniki, pobrać aplikacje, dostać materiały bezpłatne, dzięki którym może się zorientować w ofercie regionu, ale też w przypadku jakiejś prostej awarii, jeżeli nie ma własnych narzędzi, może poprosić właścicieli, pracowników o udostępnienie czy to warsztatu rowerowego, czy chociażby skrzynki z narzędziami po to, żeby sobie, nie wiem, dopompować rower, wymienić dętkę, rozkuć łańcuch, czy jakieś takie inne proste naprawy wykonać, także każde miejsce przyjazne rowerzystom taki sprzęt posiada i udostępnia go bezpłatnie. Bo miejsce przyjazne rowerzystom jakby w naturalny sposób występują w otoczeniu szlaków, dlatego też są dostępne dla rowerzystów. Na pit stopy to jest taka infrastruktura do wypoczynku, zlokalizowana bezpośrednio przy drogach rowerowych i na niektórych, bo nie na wszystkich, ale na niektórych pojawiają się takie samoobsługowe stacje do naprawy i jeżeli nie są zniszczone, co niestety się bardzo często zdarza, bo nie są wandaloodporne, to można sobie wtedy też z takich narzędzi na miejscu skorzystać.
0: Magazyn muzyczny.
8: W dzisiejszym świecie, moi drodzy, można usłyszeć naprawdę wiele głosów, jednak niewiele pasuje do świata muzyki. Jej jednak tak. Rozali w Radiu SK2. Bardzo mi przyjemnie. Cześć.
9: Cześć.
8: Rozali czy Rozalia?
9: Rozali.
8: A wołali na ciebie albo mówili do ciebie Rozalia? Czy cię to drażni, denerwuje?
9: Wiesz co, że rzadko do mnie mówili Rozalia. Raczej Rozi. Czasami się zdarzało Rozalia, bo sądzono, że to jest moje imię rzeczywiście, a później wkraczałam ja, mówiąc, że no jednak nie.
8: Halo, stop.
9: Dokładnie, ale powiem ci szczerze, że w sumie Rozali dopiero gdzieś do mnie tak przylgnęło, od kiedy robię muzykę. Bo wcześniej jako dziecko trochę się wstydziłam tego, że to imię jest takie inne, nie kończące się na A. Mm-hmm. I zazwyczaj jak byłam na zajęciach w szkole, wiesz, poznajemy się jako pierwszy raz,
8: tak.
9: I pani czyta moje imię i zawsze była taka chwila ciszy. No i musiało się wstać, trzeba było powiedzieć, Rozali, wszemi wobec, no i to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie lekki stres.
8: Ale to takie piękne, bajeczne imię nawet bym powiedział.
9: To prawda.
8: Pasowałoby do jakiejś księżniczki.
9: No, zgadza się.
8: Bardziej jesteś osobą, która właśnie lubi malować pazur, nosić na palcach mnóstwo żelaznych rzeczy, jak widzę, czy jednak ten pazur pokazywać?
9: Wiesz co, to zależy. Mam wrażenie, że na scenie pokazuję pazur, a w życiu codziennym ubieram pazur.
8: W co ubierasz przeważnie i dlaczego aż tak bardzo?
9: Wiesz co, że to jest temat, który przerabiałam na swojej terapii.
8: Tak?
9: No i okazuje się, że bardzo możliwe, że troszeczkę próbuję od siebie odwrócić uwagę, w takim sensie, że od twarzy. I przyciągać uwagę innymi aspektami, czyli właśnie moją biżuterią, która przypomina całkiem ciężki kastet już.
8: Ale... Nie chciałbym dostać z niego, naprawdę.
9: Nie musisz się tego...
8: Ale czy on służył kiedyś do obrony, czy nie?
9: W żadnym wypadku, nie. Ale myślę, że dzięki temu czuję się bezpieczna.
8: Urodziłaś się w Niemczech, moja droga.
9: Tak jest.
8: Potem Polska. I chcesz tutaj zostać, czy myślałaś kiedyś o emigracji?
9: Wiesz co, że chyba, może nie każdy, ale wiele osób myśli o emigracji. Ja myślę o ciepłych kierunkach.
8: Dobra.
9: To są kierunki, które mnie...
8: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Wyspy Kanaryjskie.
9: No, możesz wymieniać dalej.
8: Okay. To właśnie wszystko sprawia, że się uśmiechasz. Te kierunki.
9: Tak jest. Słońce, ciepło, to jest to, co lubię. Ale Polskę też bardzo kocham. I ma swoje wspaniałe okresy. Także nawet bym powiedziała, że lato w Polsce uwielbiam, ale mogłoby tej zimy nie być.
8: Rozali, na pewno pamiętasz bardzo wiele rzeczy, kiedy jeszcze mieszkałaś w Niemczech.
9: To prawda.
8: Wyczytałem, że nagrywałaś audiobooki niemieckie, czy to były książki dla dzieci, coś takiego, z tego co pamiętam.
9: Dobrze wyczytałeś. Wiesz co, że... Ale to już było w Polsce akurat. Jeżeli chodzi o Berlin, to raczej mam takie bardzo wyidealizowane.
8: Berlin zachodni, czy nie?
9: Wiesz co, że mieszkaliśmy na Schönbergu. Przepiękna okolica. To, co mogę ci powiedzieć, to to, że bardzo dobrze wspominam Berlin i to dzieciństwo mam gdzieś takie wyidealizowane, że ach, tam było tak wspaniale, bo jednak ta różnica pomiędzy Berlinem, który się już bardzo rozwijał w tym danym okresie, a rokiem 99, kiedy przyjechałam do Polski i wszystko było szare, place zabaw mnie przerażały, bo w porównaniu to no, długa droga była. Teraz tak naprawdę jak widzę te place zabaw, to mówię sobie, okej, okay, jesteśmy...
8: Oni już tam mieli takie rury do zjeżdżania,
9: wszystko
8: rozumiem,
9: wszystko mieli,
8: tak?
9: W ogóle, no nie no, wspaniałe to było, ale przede wszystkim...
8: Akwaparki.
9: Multikulturowość w przedszkolach.
8: A u nas trzepak.
9: No, co też ma swój urok. Żeby nie było, to też ma swój urok.
8: Bawiłaś się na trzepaku?
9: Bawiłam się.
8: Kto wtedy, w tym momencie zaczął kształtować twoją muzyczną duszę?
9: Wiesz co, że w sumie w moim domu zawsze leciała muzyka. Mój tato bardzo dużo słucha i myślę, że to jest chyba jego ulubione zajęcie.
8: A możemy wiedzieć, czego słucha? Bo tego też i ty słuchałaś.
9: No zdecydowanie.
8: Chcąc, nie chcąc.
9: Wiesz co, że dużo soulu. Sade jest jego ulubienicą.
8: To pewnie Peter Gabriel, Kate Bush.
9: Zdecydowanie. Nora Jones się pojawiła. Tak znikąd właśnie biorą się jakieś takie postaci, nie wiem, gdzieś na YouTubie znajduje, czy na właśnie Spotify'u. Kto jeszcze? Tina Turner, Michael Jackson, B.B. King.
8: Rozumiem, że jakby to doświadczenie muzyczne twojego taty spłynęło również na ciebie.
9: Zdecydowanie. Jak najbardziej. No jeżeli, wiesz, jedziesz samochodem, jest wrzucona kaseta i...
8: Kaseta. Która nieraz została wciągnięta.
9: Zdecydowanie.
8: Taśmę trzeba było potem kleić.
9: To na pewno bardzo na mnie wpłynęło.

0: Rozal jest dzisiaj z nami w Radiu SK2. Ten związek z muzyką, kiedy on się rozpoczął w twoim życiu i kiedy ty zaczęłaś czuć te muzyczne motyle w brzuchu, to był ten właśnie 2015 rok, czy o wiele wcześniej? 2015, bo to jest ten singiel, This Thing Called Love.
1: Myślę, że wtedy te motyle w brzuchu były bardzo duże. To była pierwsza styczność z wypuszczeniem czegoś do jakby internetu i do sprawdzenia, jak ludzie na to reagują. Wcześniej zawsze kochałam muzykę, tylko nigdy chyba nie wierzyłam, że mogę grać pierwsze skrzypce. Zawsze bardzo chciałam, ale przez to, że jestem właśnie taką, jestem osobą lękliwą, dokładnie, to nie wiedziałam, czy dam radę w ogóle. Próbowałam jakichś swoich takich sił i w szkole, i gdzieś w jakichś chórach.
0: Tam na tych apelach szkolnych między innymi pierwszy raz złapałaś za mikrofon.
1: Myślę, że nawet wcześniej na konkursach piosenek języka niemieckiego.
0: O.
1: Język niemiecki był bardzo taki obecny w moim życiu. Też dzięki mojej mamie, bo moja mama uczy i w sumie dzięki niej mówię bardzo dobrze po niemiecku.
0: Rozali, czy ty wolisz pisać teksty, czy wolisz zanurzyć się w świecie muzyki, w nim pływać i z niego czerpać inspiracje?
1: Wolę pisać melodię. Zdecydowanie melodia jest tym, co mnie niesie, co jest gdzieś zakodowane we mnie jakoś tak najbardziej i daje mi największe spełnienie.
0: A jak wygląda ten proces twórczy w twoim przypadku? Bo my tylko widzimy efekt końcowy, z którego możemy korzystać.
1: Mhm.
0: A jak to wygląda od początku? Kiedy łapiesz za te druty i zaczynasz szyć?
1: To bardzo ewoluowało. Najpierw wyglądało to tak, że nagrywałam melodię pod gotowe bity, które dostawałam od producentów. Od samego początku jestem w studio z producentką, czyli z Chloe Martini, ale rzeczywiście proces wygląda tak, że siadamy w studio, Chloe zaczyna szukać akordów, czy to na gitarze, czy to na klawiszach.
0: Ona robi tę robotę.
1: Tak, ona robi tę robotę. Ja w trakcie zaczynam pisać melodię i ta melodia rozwija dalsze akordy, tak bym powiedziała, że szukamy różnych rozwiązań. I prześmieszne jest to, że po latach współpracy śpiewam pewną melodię i mówię, nie, Chloe, teraz musi być taki inny akord, ten taki, wiesz, że taki, ona mówi, już wiem.
0: Czuję to.
1: Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. I to jest niesamowite, że już nawet słów nie potrzeba, ani w sumie znajomości nut, mimo że potrafię je czytać, ale jakoś tak oddałam to zadanie.

0: 2016 roku Rosalie wydałaś epkę. Długo walczyłaś o to, żeby ona wyszła.
1: Pamiętam tylko, że musiałam wyjechać na 3 miesiące, żeby zarobić pieniądze do Berlina i robić najgorszą pracę mojego życia. Call center, czyli to, co uwielbiam najbardziej, rozmawiać z ludźmi i wciskać im to, czego nie chcą. Było to okropne doświadczenie, no i oczywiście dla mnie praca w korpo jest czymś, co mnie zżerało i nie dawało mi żadnej satysfakcji, więc moim głównym celem był po prostu zarobek i wyjazd z powrotem do Polski, żeby móc właśnie sfinansować ten mini-album. Wtedy to było jedyne rozwiązanie. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest trudne i ciężkie, tylko raczej był to gdzieś mój cel.
0: Ty jesteś osobą pracującą, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.
1: Czy ja się nie boję? Myślę, że się boję. Boję się na przykład, co bym miała robić, gdybym nie śpiewała więcej. Dla mnie ta praca jest taka terapeutyczna w sumie. W każdym momencie możesz chwycić za mikrofon, wyrzucić z siebie swoje przemyślenia albo przepracować właśnie coś, co ci leży, dodać sobie otuchy. Później w ogóle zwracasz też uwagę na to, że to rezonuje. Idę na koncert, witam się z fanami po koncercie i słyszę takie słowa jak: dzięki tobie w sumie i tej muzyce poradziłam sobie z depresją. I masz takie: wow, co za impact! Ja jako nastolatka też miałam takich idoli, których słuchałam właśnie w momentach, bym powiedziała, czy to smutku, czy właśnie radości, którzy mi dodawali czegoś, co było mi potrzebne na daną chwilę. I to jest wspaniałe.
0: Rosalie w Radiu SK2. Fryderyki, jednego już masz za album. Twoja ulubiona nagroda to jest ta właśnie, czy może jakaś inna, która na twojej półce się znajduje i patrzysz na nią z ogromnym sentymentem?
1: Wiesz co, że bardzo też doceniam nagrodę Sanki, którą dostałam od Gazety Wyborczej. To była pierwsza moja nagroda, którą w ogóle kiedykolwiek dostałam, bo ja nigdy nic nie dostawałam prawie. Ani czerwonego paska nie miałam w szkole i nie można mieć wszystkiego.
0: Z jakich przedmiotów byłaś najlepsza?
1: Z języka angielskiego i z WF-u.
0: Myślałem, że z niemieckiego.
1: To też, ale to już w liceum na przykład. Ten niemiecki mi towarzyszył w szkole dopiero w liceum.
0: A WF? Uprawiasz teraz jakieś sporty?
1: To zależy w sumie od sezonu. Gram w tenisa stołowego i dodatkowo w domu sobie ćwiczę.
0: Lubisz pojawiać się w mediach społecznościowych i pokazywać również swoją codzienność?
1: Ja chyba wolę w ogóle pokazywać swoją codzienność, bo wydaje mi się, że no jest jej więcej w moim życiu niż tego świata za kamerami. I jakoś czuję to, że jestem to bardziej ja i od samego początku bardzo dbałam o to, żeby jednak pokazywać siebie taką prawdziwą, a nie tylko gwiazdę.
0: Lubisz komunikować się ze swoimi fanami? W ten sposób.
1: Tak, w ten sposób na pewno, jak najbardiej. Tak, zdecydowanie to do nich przemawia.
0: A koncerty, kiedy spotykasz się z fanami, to są momenty pełne skupienia albo dobrej zabawy?
1: Zdecydowanie dobrej zabawy. Z drugiej strony mam bardzo dużo myśli w głowie w ogóle, bo jestem osobą dosyć pobudliwą. Stojąc na scenie i patrząc na...
0: Czyli ekstrawertyczka?
1: Nie, mam ADHD po prostu.
0: Aha.
1: I patrząc na ludzi, którzy są przede mną, bardzo często mam wiele różnych myśli. Zawsze sobie zadaję jakieś pytania, że czy on się dobrze bawi? Na co on się patrzy?
0: Naprawdę?
1: I śpiewam w trakcie i jakby mam tysiące myśli.
0: I patrzysz na jakąś ofiarę, która jest akurat tutaj przed sceną i myślisz...
1: Wiele ofiar.
0: Wieje, ile on już tam był przy tym barze? Ja już kończę koncert, a on dopiero przychodzi.
1: Są takie momenty.
0: Ja cię.
1: Totalnie, no. Ale jak widać, da się. Mimo tego jakoś tę koncentrację trzymać. Ja nie wiem, czy to jest już jakiś autopilot po tylu koncertach, że po prostu leci z ciebie wokal i słowa, a ty możesz robić już 10 rzeczy naraz w sumie. Mega to jest dziwne przeżycie i męczące. Przede wszystkim męczące.
0: Czyli na koncertach czas płynie szybko czy wolno?
1: Zdecydowanie za szybko. Myślę, że za szybko, no.
0: A lubisz oczekiwać?
1: Nienawidzę.
0: Czyli
1: w ogóle
0: najgorsze,
1: czekanie
0: co jest,
1: przed koncertem to jest najgorsze, co może być.
0: Stres?
1: Tak.
0: Jak sobie radzisz ze stresem?
1: Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie generują tego stresu. Dodatkowo zajęłam się sobą bardzo i poświęciłam sobie czas, żeby gdzieś zrozumieć, skąd te myśli się biorą.
0: Grasz w ping-ponga?
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że też wiele sobie tłumaczę. Też pozwalam sobie na ten stres. To nie jest coś, co próbuję wyprzeć, tylko jeżeli on jest, to on musi się wydostać. To jest całkowicie naturalne, że człowiek się, nie wiem, trzęsie albo właśnie trzeba wytrzepać to wszystko z siebie i wtedy w ciele wydaje mi się, że nie czuć tych wszystkich napięć aż tak. Nie wiem, to jest po prostu, to jest trochę mój ziomek. Jego nie da się jako tako pozbyć. Da się pozbyć lęków.
0: A możesz sobie, załóżmy, nie wiem, kupić worek treningowy taki bokserski i tego ziomka pobić?
1: O, nie mam takich zakusów. Raczej staram się sama jakoś
0: dyplomatycznie radzić. To rozwiązać
1: tak,
0: w swojej głowie.
1: Dokładnie. Mhm. A jeżeli jest bardzo źle, to mam obok siebie moją siostrę. Natasza bardzo dobrze wie, co mnie rozbraja.
0: Nie powiesz nam.
1: No, przede wszystkim głupawa.
0: Okej.
1: Okay. Po prostu trzeba się zacząć śmiać tak. I robić sobie jaja. I tutaj rozwiązania nie ma innego. Fracu tu.

0: twój ulubiony kolor, Rosalie?
1: Chyba czarny.
0: Chyba czarny.
1: No.
0: A co działa na ciebie, jak czerwona płachta na byka?
1: Wiesz co, że bardzo źle na mnie działa niesprawiedliwość. I sytuacje, w których osoby wyżej postawione wykorzystują swoją władzę. Nie mogę tego znieść.
0: Czy lubisz wszystko kontrolować?
1: Lubię.
0: Czy pozwalasz swoim bliskim, załóżmy, czasami puścić wodze wyobraźni?
1: Bardzo mi jest trudno w niektórych sytuacjach puścić kontrolę. Niestety, ale to dotyczy też mojej osoby, co trochę uprzykrza mi momentami życie, że...
0: Czyli przy tworzeniu muzyki zawsze to ty masz ostatnie słowo?
1: Myślę, że tak. Ale inaczej. Mam takie momenty w swoim życiu, gdzie pytam się o zdanie, ale w takich kwestiach, jak na przykład ugotować jajko, to no, ja jestem ze szkoły 7-minutowej i nie dam sobie wmówić, że można krócej. Bardziej o to mi chodzi. Albo jak widzę, jak ktoś sieka, nie wiem, cebulę, to mam ochotę mu wziąć ten nóż i sama posiekać tę cebulę. To jest taka kontrola. No.
0: Okej, rozumiem. Czyli talerze też są odpowiednio poukładane na półce?
1: Nie, akurat nie. To nie, ale sposób sprzątania,
0: ja
1: wieszanie prania.
0: Przypadłość. A, okej.
1: Okay. Na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś inny wiesza pranie, wolę ja to zrobić.
0: Tak, bo to musi być po prostu równo rozciągnięte i powieszone, a nie takie...
1: Majtki po jednej,
0: tak,
1: skarpety
0: jest,
1: po
0: dokładnie.
1: Drugiej, wszystko wiadomo.
0: A nie, na jedno kopyto.
1: Nie mogę na to patrzeć.
0: Rosalie, dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2, naprawdę szczerze i bardzo miło, o tobie. 14 marca 2024 ukazał się twój kolejny singiel. Jak to się stało i kto ciebie popchnął w kolejny cover?
1: Kto mnie popchnął? Nikt mnie nie popchnął. Ja bardzo podchodzę do tego świadomie, bo wiem, że tworzę muzykę alternatywną i sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona jest robienie według mnie coverów. Mhm. I sprawdziło się to, kiedy powiem sobie dość.

0: Był to numer, który poszedł totalnie, bym powiedziała, silnie. I
1: Lińska słyszała?
0: No, gdyby nie Agnieszka Chilińska, jakby mówiąca okej, okay, zgadzam się, no to...
1: Ale biła brawo?
0: Nie, ja nie rozmawiałam z nią, wiesz. Okay. To taka sytuacja akurat, że...
1: Czyli jej opinii jakby nie znasz. Nie jest ci to potrzebne.
0: Chyba się boję. Chyba się boję, nie wiem.
1: Słuchaj, jeżeli jeszcze, nie powiedziała dość, to znaczy, że
0: tak,
1: jeszcze nie jest dość.
0: Też mi się tak wydaje. No,
1: bo to jest dość dobre, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ale wracamy do Żałuję, Ewelina Flinta. No przecież rokowy numer, pamiętam, dziewczynę, która występowała w Idolo. A teraz proszę bardzo, nigdy nikt w życiu by się nie spodziewał, że taki rokowy kawałek stanie się takim dubstepowym hitem do fajnego skakania przed sceną. No, do Ewelinki zadzwoniłaś?
0: Nie, ja nie dzwoniłam. To wszystko się dzieje, bardzo bym powiedziała, profesjonalnie przez management i też przez wytwórnię, ale spotkałyśmy się. Spotkałyśmy się i już jak skończyłam numer i dostałam właśnie informację, że bardzo jej się podoba. Zaraz powiem trochę więcej a propos tego spotkania.
1: Okay.
0: Ale co najważniejsze to to, że dlaczego ten numer? Wydaje mi się, że jest to utwór, który totalnie był hitem i wiele, wiele osób z mojego pokolenia ten numer kojarzy.
1: Milenialsi.
0: Totalnie. I wchodząc do sklepu zaczęłam śpiewać ten numer pod nosem, bo leciał akurat w radiu i odwróciłam się i zobaczyłam, że wszyscy, którzy są wokół mnie, robią dokładnie to samo, a pani kasjerka bawi się w najlepsze. I w tym momencie tak sobie spojrzałam, mówię, kurczę, a może to jest jakby ten numer?
1: Tak powstają covery w sklepie, kiedy wszyscy śpiewają, czekając w kolejce na zapłacenie zakupów.
0: No słuchajcie, no zwykłe życie. Przyszłam do studia, powiedziałam Chloe, że taki jest mój pomysł, potem zrodził się z tego drum and bass.

0: Tak to miało wyglądać?
1: Tak, takie było założenie od samego początku. Mhm.
0: Nic bardziej jakby spokojnego?
1: Nie, no po co? Po co iść w to, co już było? Myślę, że covery zasługują na to, żeby dać im albo zupełnie nową odsłonę, taką brzmieniową i iść w przeciwieństwo. I my zrobiłyśmy przeciwieństwo. Mhm.
0: A czujesz jakąś odpowiedzialność, jeżeli robisz covery? No bo to wiadomo, to jest coś, co zostało stworzone, a w twoim wydaniu jest jakby zupełnie nowym produktem. Ale jest chyba jakaś taka odpowiedzialność również za to, nie?
1: Ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, ale robiąc cover mam wrażenie, że zrobię go dobrze. Że nie będę się brać za numer i nie będę wydawać coveru, którego nie jestem pewna.
0: Jesteś perfekcjonistką.
1: Czasami. Ale tylko w kwestiach muzycznych. Im dłużej jestem na scenie, tym bardziej widzę, że staję się bardziej uważna i właśnie miałam czasami takie wrażenie, że coraz więcej słyszę, coraz

0: zachowanie. I ona mówi, że to jest coś, co zawsze jej chodziło po głowie. Wiesz, bez komunikacji między sobą zrobiłam pewien ruch, który okazał się czymś, co zawsze chciała zrobić i on działa.
1: Wyjęłaś ten kamyczek z jej ogródka.
0: Trochę tak, ale na szczęście to nie jest nic złego. Dobrze. Bo może być różnie, bo tak jak mówisz, że jednak opinia osób, które rzeczywiście są odpowiedzialne za tekst i muzykę i produkcję, no mają swoje określone zdanie. I na szczęście wszyscy byli na tak i musieliśmy się tam dobijać do wielu, wielu, wielu akurat twórców, bo jak się okazało, nie był to numer stworzony początkowo w języku polskim, także trzeba było się dogadać za granicą.
1: Ja pamiętam, jak Ewelina występowała w telewizji w Idolu. Mhm. Próbowała tam swoich sił, no i jej się udało oczywiście, nie wygrała, bo to wtedy Alicja Majewska, z tego co pamiętam, wygrała. Chyba był Szymon Wydra również, Tomek Makowiecki. Było trochę tych postaci, które akurat w tamtym czasie takie programy wykreowały. I teraz moje pytanie, czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby również wystartować?
0: Nigdy. Ja lubiłam oglądać te programy.
1: Wolałaś jechać do Berlina niż dać sobie, załóżmy, szansę również w taki sposób?
0: Nie, bo ja nie byłabym na to gotowa psychicznie. Za dużo, za szybko, presja, mnóstwo ludzi, nieopierzenie kompletne. Teraz bym mogła pójść, ale po co?
1: Wiesz, o co? Teraz, no tak.
0: Ale właśnie o to chodzi, że teraz byłabym gotowa na to, żeby pójść do programu, zaśpiewać i być pewną siebie wokalistką, a tak to narażanie się na...
1: Niepotrzebny stres.
0: Dokładnie, to zupełnie nie było mi po drodze, naprawdę. Ale oglądanie i podziwianie osób, które potrafiły, to było coś, co mi bardzo imponowało po prostu. Nie wiadomo, jak jest rzeczywiście. No, ale jednak decydowały się na to, żeby wyjść na tę scenę. Ja też chyba od początku wiedziałam, że ja nie chcę śpiewać coverów. Ale co innego jest w mojej głowie zacząć tak naprawdę od swojego, tylko muszę to dokończyć myślę, autorskiego wydania, a później wprowadzać covery. Że ja nie chciałam zaczynać od tego. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi.
1: Chciałaś zacząć od tego, co jest twoje.
0: Dokładnie.
1: I tylko po prostu kontynuujesz dalej swoją drogę, a co będzie właśnie dalej?
0: No, odkryłyśmy nową miłość. Jest to trip-hop, jest to Massive Attack, jest to Tricky. Dobra. Są to czasy, które nas bardzo zaintrygowały razem z Chloe.
1: Dinozaury prawdziwe znów ożyją, tylko że w takim nowym wykonaniu.
0: Tak, i to połączenie w ogóle trip-hopu z R&B, tego nie ma zbyt wiele w ogóle na świecie, przez co jest to jakieś takie bardzo ciekawe przeżycie. Moja epka, która nosi tytuł Niecierpienie, tam 4 utwory, także krótkie wydanie, ale właśnie chyba na tym mi zależało, bo po Motherload jest to w sumie pierwszy raz, kiedy w takim krótkim odstępie czasu po płycie w ogóle wydaje cokolwiek, ale przez to, że tak dobrze mi się pracuje, chcę wydawać jak najwięcej, ale niekoniecznie w dużej formie. Album to jest ciężki orzech. Nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o samą kompozycję, o stworzenie wszystkich tych utworów, ale też to jest masa odpowiedzialności też finansowej, to trzeba jakby zatrudniać masę ludzi i powiem ci szczerze, że ja trochę mam tego dosyć, że ja mam ochotę po prostu robić muzykę, ja mam ochotę śpiewać, chcę to wydawać, nie chcę myśleć o wielkim koncept albumie, o gigantycznych sesjach zdjęciowych i wszystkim, co jest wokół muzyki. Chcę działać z muzą. Yeah.

0: Rozali, ostatnie pytanie. Mhm. Czy ty czegoś żałujesz?
1: A propos komunikacji miejskiej i prawa jazdy, ja bardzo żałuję, że ja go nie zrobiłam wcześniej. Mhm. Bardzo żałuję, że się stresowałam i że gdzieś w mojej rodzinie mówiło się o tym, że to takie niebezpieczne prowadzenie samochodu i że wszyscy się jakoś martwili o to, żebyśmy tego nie robiły razem z moją siostrą. I myślę, że fajnie byłoby mieć to już za sobą, już mieć te lata wyjeżdżone i zupełnie z jakimś takim innym podejściem mieć styczność w ogóle z właśnie jeżdżeniem samochodem. A tak to, no już to jest trochę tak jak porównanie, nie wiem, z jeżdżeniem na nartach i z małymi dziećmi, które robią to od, nie

0: piątego roku życia i widzisz, jak zapierniczają na tych stokach i w ogóle nie mają żadnych zahamowań i lecą i robią to perfekcyjnie, a ty jako, wiesz, nie wiem, 25-latek po prostu próbujesz cokolwiek tam wykrzesać siebie i ledwo nadążasz.
1: Zastanawiasz się, czy po tym stoku można na jabłuszku zjechać, bo będzie łatwiej.
0: No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest hasło, które po prostu dzwoni ci w uszach, jak jesteś dorosłą osobą. A dziecko, nie, zabawa. Ja bym wolała, żeby wiele rzeczy jakby w moim życiu, które do mnie przychodzą, były bardziej właśnie owiane tą taką zabawą.
1: Dziecinną prostotą.
0: Tak.
1: Mhm. Czego ci oczywiście bardzo życzę z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać sobie po prostu jak dobrzy kumple, jak dzieciaki właśnie, sprzed takiego bloku. Ty na 6, ja na 8 piętrze. Najwyżej, wiesz, zjadę po ciebie windą, nie ma żadnego
0: super
1: problemu, a potem się spotkamy. Rozeli, trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia oczywiście i do usłyszenia. Miłego odbioru wam życzymy. Nasza polska Kate Bush, można by tego tobie powiedzieć? Ucieszysz się, jakbym
0: no
1: powiedział,
0: jasne,
1: że Kate Bush,
0: dawaj,
1: to niech będzie. Kate
0: wspaniale.
1: Bush, nasza polska Kate Bush. Rozali, dzięki za spotkanie i do miłego.
0: Do miłego.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.